0: tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł typowy

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
2: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
3: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
4: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
3: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruściak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji. A dziś między innymi opowiemy o farmie dyniowej.
5: Już od 6 lat tą dynię uprawiamy i po prostu tutaj naszą opolszczyznę troszkę ukoloryzujemy.
3: A także o wystawie pracy Bolesława Polnara w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
6: Zapraszamy. Cały październik mogą Państwo przychodzić tutaj do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i podziwiać te arcydzieła, ale też co ważne. Bolesław Polnar ma swoją stałą wystawę, swoją salę, która jest upamiętnieniem jego dzieła, upamiętnieniem tej wielkiej postaci.
3: Jesień bez dyni? Trudno to sobie wyobrazić, ale czy wiedzieli Państwo, że dynia może mieć ponad 100 różnych odmian kolorów, kształtów, a nawet smaków? W Pruszkowie znajduje się niezwykły ogród dyniowy, w którym zgromadzono naprawdę imponującą kolekcję. Są tutaj dynie jadalne, ozdobne, a także tykwy. Niektóre przypominają te, które znamy ze sklepowych półek, inne wyglądają tak nietypowo, że trudno od razu zgadnąć, czym właściwie są. Pomysł na stworzenie ogrodu dyniowego pojawił się zupełnie przypadkowo. Pierwsze dynie właścicielki posiały razem z mamą, ponieważ dzieci potrzebowały ich do przedszkola. Kiedy okazało się, że trudno znaleźć ciekawe odmiany, postanowiły wyhodować je samodzielnie.

0: ozdobne całkowicie przypadkowo. Dwie panie były bardzo mocno zainteresowane jedną dynią. To już od 6 lat tą dynię uprawiamy i po prostu tutaj naszą opolszczyznę troszkę ukoloryzujemy. Dużo pracy fizycznej, która już rozpoczęła się w maju, w momencie kiedy tą dynia została zasiana na polu. Następnie przetransportowana tutaj na nasz ogród. Na ogrodzie to jest na pewno takie 2 tygodnie pracy oraz przygotowanie wszystkich elementów każdego dnia. Jest to zespołowa praca. Pracuję przy tym ja, mój mąż, brat i nasi znajomi tak naprawdę w dużym stopniu również.
1: Mówiła Anna Kurpierz, właścicielka ogrodu dyniowego. A skoro już o dyniach mowa, to okazuje się, że Hokkaido, którą większość z nas zna przede wszystkim z zupy krem, to zaledwie początek. Są tutaj między innymi dynie Hubbard i Tristar, które mają słodki smak i świetnie nadają się do przygotowania zup z pomarańczą, cynamonem czy imbirem. Jest też Galaxy, niezwykle ciekawa odmiana o szaro-brązowej skórce i charakterystycznych wypustkach. Są również dynie makaronowe. Można je wykorzystać jako dodatek do zupy, ale świetnie smakują także po prostu z piekarnika z masłem i czosnkiem. A jaka dynia będzie najlepsza dla kogoś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z tym owocem? Jak przekonuje właścicielka, Hokkaido może być dość intensywna i skrobiowa. Znacznie delikatniejsza jest dynia bananowa, lekka i łagodna w smaku. Co ciekawe, niektóre odmiany można jeść nawet na surowo. I właśnie to często najbardziej zaskakuje odwiedzających. Zaskoczeniem mogą być również tak zwane dynie ozdobne. Okazuje się bowiem, że część z nich wcale nie służy wyłącznie do dekoracji. Przykładem jest futsu, japońska odmiana o orzechowym smaku. Jest też kabocza, która ma ciemną, brunatno-szarą skórkę, a jej wnętrze jest żółte i przypomina w smaku kasztany jadalne. Takie dynie można wykorzystać nawet do przygotowania frytek. A co z tykwami? Tykwy należą do tej samej rodziny roślin, ale są niejadalne. Nie mają miąższu, za to po wysuszeniu pozostaje z nich twarda skorupa i właśnie dlatego wykorzystuje się je do tworzenia różnych przedmiotów, między innymi naczyń, lamp czy lampionów. Ogród dyniowy w Pruszkowie to jednak nie tylko uprawa i sprzedaż niezwykłych okazów, to również miejsce edukacji. Organizowane są tutaj warsztaty dla dzieci i rodzin. Najmłodsi mogą zobaczyć, jak wygląda nasionko dyni, dowiedzieć się, jak rośnie roślina, a także samodzielnie ozdabiać dynię. I chyba właśnie w tym tkwi największy urok tego miejsca, bo dynia, którą zwykle kojarzymy z jesienną zupą albo dekoracją przed domem, okazuje się niezwykle różnorodną rośliną. Ma dziesiątki kształtów, kolorów i smaków. Można ją piec, marynować, przygotowywać na słodko, jeść na surowo, a niektóre odmiany mogą nawet zaskoczyć smakiem przypominającym kasztany. Krótko mówiąc, jeśli wydawało się Państwu, że dobrze znają dynię, w ogrodzie dyniowym w Pruszkowie można się przekonać, że ta jesienna roślina ma jeszcze wiele tajemnic. Zachęcamy więc do udania się tam i przekonania się o tym na własnej skórze. A teraz przeniesiemy się do Raszowej w gminie Tarnów Opolski, bo można zobaczyć tam historię miejscowej tradycji na ścianach. W kilku punktach miejscowości powstały murale inspirowane jednym z najbardziej charakterystycznych zwyczajów regionu – wodzeniem bera. Dla mieszkańców to znany element lokalnego dziedzictwa. Dla osób, które pochodzą spoza Opolszczyzny, może być jednak czymś zupełnie nowym. I właśnie te różnice postanowiono wykorzystać, tworząc artystyczną opowieść o tradycji. Nie znajdziemy tutaj po prostu namalowanej sceny z korowodu, autorzy zdecydowali się na bardziej twórcze podejście. Poszczególne obrazy pokazują atmosferę i kolejne elementy związane z przygotowaniem oraz przebiegiem wodzenia niedźwiedzia, mówi Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek województwa opolskiego.
2: To warto wiedzieć o Opolskiem.
3: Pięknieje nam opolska wieś, co prawda pogoda jeszcze letnia, ale faktycznie pokazujemy jeden z ważniejszych dziedzictw województwa opolskiego, wodzenie niedźwiedzia. Jako województwo opolskie mamy jeden z najwyższych współczynników wpisów właśnie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To są pisanki, to są kwietne dywany, to są konne pielgrzymki. Wzór opolski, mamy tego bardzo dużo. Dzisiaj wodzenie niedźwiedzia, bardzo popularne na opolskich wsiach, więc cieszę się, że również na tym muralu będzie on widoczny, bo będzie też takim wizualnym efektem tego, że ludzie nie tylko o tym mówią, nie tylko kultywują, ale również się z tego cieszą.
1: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. krańca. Wodzenie niedźwiedzia to jeden z charakterystycznych zwyczajów karnawałowych Górnego Śląska. Tradycja jest znana od wieków, a na Śląsku Opolskim wciąż można spotkać miejscowości, w których barwny korowód z niedźwiedziem przechodzi ulicami w ostatnich dniach karnawału. Dawniej zwyczaj miał przede wszystkim znaczenie obrzędowe. Niedźwiedź był symbolem siły, płodności i dostatku, a

0: jego pojawienie się w gospodarstwie miało przynosić szczęście, urodzaj i pomyślność. W przeszłości w Korowodzie wykorzystywano również żywe, oswojone niedźwiedzie. Z czasem zrezygnowano z tego zwyczaju, a ich miejsce zajęli przebierańcy. Niedźwiedź był najczęściej ubierany w słomiany albo futrzany kostium i prowadzony na łańcuchu lub po wrodzie. Sam niedźwiedź nie wędrował jednak samotnie. Towarzyszył mu cały korowód przebierańców. Wśród postaci pojawiali się m.in. kominiarz, diabeł, policjant, strażak, para młoda, lekarz, aptekarz czy muzycy. Skład grupy mógł się różnić w zależności od miejscowości. Przebierańcy odwiedzali kolejne gospodarstwa, niedźwiedź tańczył z gospodyniami, zaczepiał mieszkańców i był częścią zabawnych scen przygotowywanych podczas obchodów. Gospodarze w zamian za wizytę przekazywali uczestnikom pieniądze, jedzenie lub napoje. Wizyta niedźwiedzia miała też znaczenie symboliczne. Jego obecność w gospodarstwie miała zapewnić pomyślność i dobrobyt. Wierzono również, że dzięki udziałowi w obrzędzie można symbolicznie pozbyć się nieszczęść i oczyścić z przewinień. W niektórych miejscowościach obrzęd kończył się symboliczną śmiercią niedźwiedzia. Zwierzę traktowano jako uosobienie zła i wszystkiego, co niepożądane. Jego śmierć miała zamykać pewien etap i pozwalać rozpocząć kolejne z nadzieją na lepszy czas. Dzisiaj wodzenie niedźwiedzia ma przede wszystkim charakter kulturalny i społeczny. To okazja do wspólnej zabawy, spotkania mieszkańców i przekazywania lokalnych tradycji kolejnym pokoleniom. Zwyczaj jest nadal praktykowany w wielu miejscowościach Górnego Śląska, w tym właśnie na naszym Śląsku Opolskim. Organizowanie korowodów wymaga zaangażowania mieszkańców, od przygotowania kostiumów i charakteryzacji po sam udział w obchodach. Wodzenie niedźwiedzia jest więc nie tylko karnawałową zabawą, to element dziedzictwa kulturowego regionu, który łączy dawną symbolikę z żywą lokalną tradycją. Na Śląsku Opolskim zwyczaj wodzenia niedźwiedzia został wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Dzięki temu tradycja, która przez pokolenia była przekazywana przede wszystkim w lokalnych społecznościach, została oficjalnie uznana za ważny element dziedzictwa kulturowego regionu. Mówi Wiktoria Namyslik, twórczyni ludowa z Raszowej, autorka muralu.
1: To jest coś bardzo wyjątkowego. Coś, co my powinniśmy cały czas właśnie pielęgnować, cały czas kultywować, żeby zachęcać młode pokolenia do tego. Stąd też nasz taki nacisk w Raszowej na to, żeby tą tradycję pokazywać, żeby się nią dzielić, żeby robić warsztaty, żeby uczyć dzieci, uczyć młodzież, jak to było, dlaczego to było, bo to jest też bardzo ważne, dlaczego to się wszystko działo. Nie jest to po prostu zabawa, ale jest też dużo wartości, które za tym idą.
0: Mówiła autorka muralu i twórczyni ludowa z Raszowej, Wiktoria Namyslik. Pomysł na przedstawienie tradycji w takiej formie pojawił się już podczas pracy nad projektem magisterskim. Inspiracją była potrzeba zachowania i pokazania zwyczaju, który dla mieszkańców Raszowej jest częścią codziennego dziedzictwa, a dla osób spoza regionu może być mniej znany. Powstały mural ma również pełnić funkcję edukacyjną. Dzięki niemu młodsze pokolenie może poznać elementy lokalnej kultury i dowiedzieć się więcej o zwyczajach kultywowanych w miejscowości. Malowidło znajduje się na ścianie Gminnej Biblioteki Publicznej przy ulicy Ozimskiej 45 w Raszowej. A teraz przeniesiemy się jeszcze do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Tam można oglądać już pracę Bolesława Polnara w specjalnie poświęconej mu sali. Otwarcie przyciągnęło tłumy mieszkańców, a wśród gości znaleźli się także bliscy artysty, jego przyjaciele oraz przedstawiciele opolskiego świata kultury. Bolesław Polnar był grafikiem i malarzem związanym z Opolem. Choć od jego śmierci minęło już kilkanaście lat, jego twórczość wciąż jest obecna w pamięci mieszkańców i miłośników sztuki. Najważniejszym punktem nowej ekspozycji jest obraz Widmo Wolności. To monumentalne dzieło ma aż 10 metrów długości i zajmuje stałe miejsce w sali imienia artysty. Oprócz niego można zobaczyć autoportret Polnara oraz prace pokazujące różne obszary jego działalności artystycznej. Ekspozycja nie ogranicza się jednak tylko do malarstwa. Wśród prezentowanych prac znalazły się również projekty graficzne, okładki książek oraz publikacje, które artysta ilustrował. Dzięki temu wystawa pokazuje Polnara nie tylko jako malarza, ale również jako grafika i twórcę związanego z książką i kulturą wizualną, mówi dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Adam Drosik.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Opola.
3: Wojewódzka Biblioteka Publiczna ma zaszczyt gościć tak wybitną postać, jaką jest Bolesław Polnar. Teraz możemy cały czas obcować z twórczością Bolesława Polnara przez najbliższy miesiąc na wystawie czasowej, a później cały czas w sali imienia Bolesława Polnara Polnara na początek widmo wolności, a czas pokaże, co będzie dalej.
0: Mówił dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Adam Drosik. W sumie w bibliotece zaprezentowano ponad 100 prac artysty. Część z nich można oglądać w sali, która pozostanie w pałacyku na stałe. Pozostałe dzieła zostały udostępnione na czas wystawy i można je oglądać do końca października. Tak duża prezentacja twórczości Bolesława Polnara jest możliwa przede wszystkim dzięki prywatnym zbiorom jego rodziny oraz innych osób, które zdecydowały się udostępnić swoje kolekcje, mówi wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca.
4: Po 12 latach Bolesław Polnar ma stałe swoje miejsce w Opolu. Oto tutaj w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej jest sala imienia Bolesława Polnara, gdzie na stałe osoby, które go znały, pamiętały, będą mogły przyjść, zastanowić się, podziwiać. Otwieramy wyjątkową wystawę, wystawę Bolesława Polnara, największą w historii, 104 dzieła, rysunki, grafiki. Zapraszamy cały październik, mogą Państwo przychodzić tutaj do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i podziwiać te arcydzieła, ale też, co ważne, Bolesław Polnar ma swoją stałą wystawę, swoją salę, która jest upamiętnieniem jego dzieła, upamiętnieniem tej wielkiej postaci artystycznego świata Opola i Opolszczyzny. To jest taki hołd nas, ludzi kultury, nas, włodarzy tego regionu, za tą jego wspaniałą działalność. Myślę, że mało kto w domu nie ma Polnara, albo na okładce książki, albo w jakimś większym czy mniejszym arcydziele. Dzisiaj ten dzień, kiedy Bolesław Polnar zawitał na stałe do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
0: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Nowa sala ma być miejscem, w którym twórczość Polnara będzie prezentowana także w przyszłości. To również sposób na zachowanie pamięci o artyście i pokazanie jego dorobku kolejnym pokoleniom. Podczas otwarcia wspominano Polnara nie tylko jako twórcę, ale także jako człowieka bardzo mocno zaangażowanego w swoją pracę. Jego dorobek obejmuje zarówno duże kompozycje malarskie, jak i grafikę użytkową, ilustrację oraz projekty związane z książkami. Charakterystyczną cechą jego malarstwa była mocna, wyrazista kreska i oszczędne operowanie kolorem, mówi dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Agnieszka Kamińska.
5: To jest tak naprawdę pierwsze miejsce, które będzie dedykowane wprost temu wspaniałemu artyście. Mnóstwo obrazów, oczywiście to nie jest cała kolekcja. Zapraszamy bardzo serdecznie, warto to zobaczyć i przyjść do biblioteki na ulicę Piastowską. Ja tylko muszę powiedzieć, że ja się bardzo cieszę, bo też użyczyłam jeden ze swoich obrazów z mojej kolekcji, namalowany przez Bolesława Polnara.
0: Mówiła dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Agnieszka Kamińska.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
7: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
8: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
9: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
0: To jest program Tydzień w Opolu. Sandra Bruśniak, witam i zachęcam do wysłuchania tej audycji, a w niej powiemy o opolskich lamach.
10: Będziemy tego dobra poszukiwać, ponieważ ona się bardzo ukrywa nam, zwłaszcza w filmach. Czasami będziemy w kontraście pokazywać do tego, co nas złego otacza w tym świecie.
0: Sprawdzimy także, co dzieje się w Filharmonii Opolskiej.
11: Pieczołowicie przygotowywaliśmy w naszym repertuarze właśnie te koncerty rodzinne, aby te niedzielne spotkania, które często różnie nam się udaje, czy spotkać w gronie rodzinnym, czy spędzić to, żeby ta nasza muzyczna scena była tym miejscem, gdzie Państwo uznają, dobrze, to bierzemy, zabieramy całą rodzinę i spotykamy się o 12.30, żeby spędzić czas w gronie właśnie rodzinnym.
0: Opole co roku na kilka dni zamienia się w prawdziwe miasto filmu. W tym roku od 2 do 10 października trwa tutaj 24. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy. Wydarzenie, które od 2003 roku przyciąga miłośników kina niezależnego, autorskiego i nieoczywistego. Festiwal to przede wszystkim okazja do spotkania z filmami młodych twórców. W konkursie głównym oceniane są etiudy dokumentalne, fabularne i animowane, a osobną kategorię stanowią filmy amatorskie. Ale Opolskie Lamy to nie tylko konkursy. W programie znalazły się również pokazy najnowszych filmów dokumentalnych polskiego i światowego kina, retrospektywy twórców oraz propozycje przygotowane z myślą o najmłodszych widzach. Jest także cykl poświęcony serialom oraz część programu, której temat zmienia się z każdą edycją. Ważnym elementem festiwalu jest również honorowa lama. To wyróżnienie przyznawane od 2008 roku osobom związanym ze światem filmu jako forma uhonorowania ich dorobku i całokształtu twórczości. Mówi dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Agnieszka Kamińska.
2: Tym żyje Opole.
5: Jest to 24. edycja. Oczywiście dzięki organizacji pozarządowej, naszym opolskim lamom Rafałowi Mościckiemu, jak i Marcie Wolnej i rzeszy wolontariuszy, którzy robią wszystko od swojej mocy, aby po raz 24, bo to już 24. edycja, stworzyć niepowtarzalną atmosferę kina w naszym mieście, w naszym województwie, ponieważ Samorząd Województwa Opolskiego daje dotacje rokrocznie na organizację tego festiwalu. Mottem przewodnim tego festiwalu jest dobro. Te wszystkie filmy w repertuarze, które proponują polskie lamy, bardzo są właśnie nastawione na robienie dobra, tworzenie miłości, odnajdywanie drugiego człowieka.
0: Mówiła dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Agnieszka Kamińska. We wtorek, czyli kolejny dzień festiwalu filmowego Polskie Lamy, odbędzie się sporo bloków konkursowych, a filmowe propozycje rozpoczną się o godzinie 15. W programie znalazł się Spotlight, wielojęzyczność wizualna, czyli prezentacja poświęcona twórczości z włoskiego Tyrolu Południowego. O 17.00 będzie można zobaczyć m.in. 7 różnych rzeźb, a także 2 bloki konkursowe, filmy amatorskie oraz animacje. Konkursowy blok amatorski odbędzie się w Urban Labie przy ulicy 1 Maja 4, a wstęp na pokaz jest bezpłatny. Wieczorem od godziny 18.00 organizatorzy przygotowali kilka kolejnych propozycji. Wśród nich są m.in. Przypadek, Nie ma duchów, W mieszkaniu na Dobrej, Bez końca czy Ninja Baby. O tej samej porze zaplanowano również konkursowy blok filmów fabularnych poświęcony relacjom międzyludzkim. Czyli we wtorek w ramach Opolskich Lam będzie coś zarówno dla miłośników krótkiego metrażu i kina konkursowego, jak i tych, którzy szukają pełnometrażowych historii. Szczegółowy program i informacje o miejscach projekcji można znaleźć na stronie Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy. Mówi Rafał Mościcki z Kina Meduza w Opolu.
10: Będziemy tego dobra poszukiwać, ponieważ ona się bardzo ukrywa nam, zwłaszcza w filmach. Czasami będziemy w kontraście pokazywać do tego, co nas złego otacza w tym świecie, ale to będzie leitmotiv tego festiwalu i do tego zapraszamy wszystkich razem z nami do poszukiwania dobra. Będzie piękna pogoda, będzie słonecznie, będzie cudownie, będzie dużo filmów, dużo gości. Opole na nowo się zapełni filmowymi wrażeniami.
0: Mówił Rafał Muścicki z Kina Meduza w Opolu. A skoro mowa o lamach, warto wspomnieć o tych, które można spotkać na ulicach Opola. Lama jest symbolem festiwalu, a z czasem stała się również jednym z charakterystycznych elementów miejskiego krajobrazu. W Opolu i innych miejscowościach regionu można znaleźć aż 10 naturalnej wielkości kolorowych figur tych zwierząt. Pierwsze pojawiły się w Opolu w 2016 roku podczas akcji Lamowanie. Były to Lambert, Laminator, Lames Bond i Lama Gaga. Rok później stado powiększyło się o kolejne 5 figur. Wśród nich znalazły się m.in. Lamar, Dalai Lama, Lamelia, Lamadeusz i Lamanda. Nie wszystkie lamy zostały jednak w Opolu. Jedna trafiła do Kluczborka, a pozostałe wzbogaciły miejską przestrzeń Opola. Najmłodszymi przedstawicielkami stada są Labor i Lamatrix, pomalowane w 2021 roku. Kolorowe lamy można spotkać w różnych częściach miasta podczas spaceru, drogi do szkoły czy pracy. Stały się nie tylko znakiem rozpoznawczym festiwalu, ale też nietypową atrakcją Opola, a ich obecność ma dodatkowe zadanie. Figury zachęcają, żeby ruszyć ich śladem i przy okazji odkrywać kolejne miejsca oraz atrakcje miasta. I kto wie, być może kolorowe stado opolskich lam jeszcze kiedyś się powiększy. A teraz jeszcze Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu w Filharmonii Opolskiej, opowie o wydarzeniach, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w Państwowej Szkole Muzycznej.
2: Co słychać w Opolu?
11: Piątek, 9 października. Myślę, że nie muszę powtarzać, chociaż może jednak warto by przypomnieć, że kolejny piątek w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Opolu i 9 października Klarnet w barwach jesieni. Rzeczywiście kolejne dni, kolejne tygodnie. tygodnie przypomną nam, że czas mija szybko, a jesień nieubłagalnie pojawia się nie tylko w kalendarzu, ale też za naszymi oknami. Zapraszamy na spotkanie z klarnetem w wykonaniu Jakuba Drygasa, ale w towarzystwie Orkiestry Filharmonii Opolskiej i maestro Szymonem Makowskim w programie jesiennym. Klarnetowi będą towarzyszyć, czy też klarnet będzie brzmiał w utworach Roberta Schumana, Geralda Finci i Joachima Raffa. I jak to jesienią, będziemy słuchać opowieści trochę o samotności, trochę o wewnętrznym rozdarciu. Jesień jest takim czasem, który chyba może nie tyle sprzyja refleksji, ale gdzieś nas tak refleksyjnie nastraja. Ale też będzie troszkę radości, trochę poszukiwań i w tym czasie, o którym czujemy się, że jest coś zwalnia, coś może się kończy, też troszkę zmieniających się barw krajobrazu w tym utworze, chociażby Joachima Raffa w symfonii o wdzięcznej nazwie Jesienna, żeby też wybrzmiało, ale cechą i ludzkiego życia, i kalendarza naszego jest to, że się zmieniają i pory roku, zmieniają się i nastroje, ale w każdym nastroju możemy odkryć takie dobre tony, które nam uświadamiają właśnie to, że zmieniały się nurty muzyczne, zmieniali się kompozytorzy, utwory i symfonie, ale każda jest czymś nowym w naszym życiu, więc nawet proponujemy, żeby tą jesień odkryć razem z nami i też się nią paradoksalnie ucieszyć. Wreszcie 16 października o godzinie 19 ponownie w sali koncertowej Opolskiej Szkoły Muzycznej zapraszamy na kilka głosów i na kilka utworów wiadomo. Koncert 6 głosów, 3 światy. I ten nasz tytuł 3 światy jest troszkę przewrotny, ponieważ jeżeli się Państwu kojarzy określenie Trzy Światy z czymś takim problematycznym, trudnym i ojejku, to w Filharmonii Opolskiej będzie wręcz przeciwnie, ponieważ koncert jest taki jesiennie zaskakujący. Wybrzmią skrzypce, altówki, wiolonczele i kontrabas. W programie utwory Mozarta, Karłowicza i Brahmsa, który już w programie się pojawiał i na pewno się jeszcze w tym roku pojawi. Kompozytorzy niemieccy i kompozytor polski. Taka przeplatanka i przypomnienie chociażby Mieczysława Karłowicza i takiego określanego jako najtragiczniej zgasły promień młodej Polski, ponieważ jeżeli się zastanowimy, Karłowicz był faktycznie diamentem nieoszlifowanym. Był kompozytorem, owszem, i w Filharmonii wybrzmi jako kompozytor, natomiast pasjonował się też górami, przemierzał, przecierał pierwsze szlaki, był fotografikiem, pasjonatem, pisał też felietony i odbiegając troszkę od muzyki, ale też pokazując Państwu wielobarwność czy pory roku, czy koncertu, czy samego Karłowicza, zwrócę Państwa uwagę, gdy Państwo się w Tatrach znaleźli i wędrowali gdzieś w górach, zobaczą Państwo w okolicy Czarnego Stawu wielki kamień, jest taki dość zauważalny z daleka, jest to kamień poświęcony właśnie Mieczysławowi Karłowiczowi, który zginął tragicznie w lawinie i to ta śmierć bardzo drastycznie przecięła i jego muzyczną karierę i jakby kompozycje muzyczne w kraju, to co po sobie zostawił, ma taki wyraźny ślad, że wiele rzeczy jeszcze powstać mogło, nie powstało. Więc również przynosimy Państwa tak troszkę melancholijnie, jesiennie w te dźwięki. Natomiast te trzy utwory będą, myślę, zawierały naprawdę maestrię wspomnianych już skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu. Dlatego zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w piątek 16 października o 19, aby posłuchać tych utworów i Mozarta, i Karłowicza, i Brahmsa, które razem dają piękną całość pomagającą troszkę radośniej może, mimo historii nieszczęśliwej Karłowicza, spojrzeć w najbliższy nadchodzący czas.
12: Filharmonia Opolska pamięta także o najmłodszych melomanach.
11: pamięta o najmłodszych i przy tych wszystkich zmianach, które w repertuarze naszym następują, jest parę rzeczy niezmiennych i wśród tych rzeczy i koncertów niezmiennych jest magiczny kuferek dźwięków. To jest pierwszy z naszych koncertów rodzinnych, których mamy kilka, 18 października, tym razem w niedzielę, ale również w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu. O godzinie 12.30 Orkiestra Filharmonii Opolskiej, maestro Szymon Naściszewski i zwłaszcza Magdalena Wójcik-Gugulska, prowadząca te koncerty, zaprasza najmłodszych z rodzinami. Ja tylko wspomnę, że dzieci dla 4, które będą siedziały na kolanach rodziców czy opiekunów, mają wstęp bezpłatny i to wydarzenie jest dostępne również w abonamencie, gdyby się Państwo zdecydowali na kupno czy karnetu, czy abonamentu. I nasza wróżka, jak prowadząca się zawsze podpisuje, zaprasza bardzo serdecznie na kolejne muzyczne podróże i odwiedzanie zakątków bardzo egzotycznych, ponieważ wróżka wspomina przy koncercie 18 października o podróży, czy to na słoneczne Hawaje, czy ewentualnie do mroźnej Arktyki, a jedno i drugie zapewne będzie do naszego jesiennego października pasowało, ponieważ pogoda zawsze jest zmienna, my się przyzwyczajamy do deszczu, a potem się okazuje, że parasolka w torbie tylko ciąży, ponieważ jest zdecydowanie chłodniej albo właśnie cieplej, także zapraszamy 18 października na pierwszy koncert rodzinny, aby zajrzeć do pierwszego magicznego kuferka, sprawdzić, jakie dźwięki wróżka tym razem z nich wydobędzie i jeżeli się spodoba, zapraszamy na kolejne koncerty z cyklu Magiczny Kuferek Dźwięków, a dodam, że spodoba się na pewno, ponieważ frekwencja, jaką mieliśmy w minionym sezonie, sprawiła, że pieczołowicie przygotowywaliśmy w naszym repertuarze właśnie te koncerty rodzinne, aby te niedzielne spotkania, które często różnie nam się udaje, czy spotkać w gronie rodzinnym, czy spędzić, to żeby ta nasza muzyczna scena była tym miejscem, gdzie Państwo uznają, dobrze, to bierzemy, zabieramy całą rodzinę i spotykamy się o 12.30, żeby spędzić czas w gronie właśnie rodzinnym i z naszymi najmłodszymi pociechami. Także 18 października w niedzielę zapraszamy na pierwszy koncert.
0: Mówiła specjalistka do spraw impresariatu Filharmonii Opolskiej Beata Śliwińska. Filharmonia Opolska informuje także o czasowej zmianie miejsca koncertów, jak już wcześniej było wspomniane. W związku z trwającym remontem od 25 września do 18 grudnia na pewno koncerty będą odbywać się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu przy ulicy Strzelców Bytomskich 18. W dniu koncertu, na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia, bilety będzie można kupić wyłącznie w kasie Państwowej Szkoły Muzycznej. Filharmonia przypomina jednocześnie, że osoby zainteresowane zakupem abonamentów lub kart podarunkowych powinny zgłaszać się do kasy biletowej Filharmonii Opolskiej, która działa w swoich stałych godzinach. Zmiana jest związana z remontem siedziby Filharmonii. Organizatorzy proszą melomanów o wyrozumiałość i przepraszają za utrudnienia.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
12: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradio.
13: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
14: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

coraz bardziej realna jest budowa obwodnicy Strzelec Opolskich. Opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na prace przygotowawcze, w tym opracowanie wariantów przebiegu nowej trasy i uzyskanie tzw. decyzji środowiskowej. Trasa ma mieć około 9 km w ciągu drogi krajowej nr 94.

Najlepiej nie odkładać tego już bardziej. Zaczynamy wtorek, to najlepszy moment do startu. I od razu podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, siemano. Jest 6:30.

The Kongs Galaxy w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, to już za 20 minut siódma. No to co, to ja wjeżdżam z prezentami. Mam merch Meloradia dla was. Do zgarnięcia torba Meloradia. Możecie ją mieć, tylko musicie szybko dzwonić właśnie teraz pod 321-321-777. To jest numer do Melo. Powinniście go zdać obudzeni w środku nocy, no albo chwilę przed siódmą rano. 321-321-777. Dzwońcie szybko, czeka torba i trzy poranne szoty w Melo. 321-321-777.

0: Silva Bampa. I on tonight w Mel Radio z samego rana, bo to przecież już za 15 minut siódma i Marika już nie śpi o tej porze. Cześć Marika, siemanko.
1: Cześć.
0: Cześć, hej, hej. Jak tam ci się wtorek zapowiada?
1: Jestem właśnie w drodze do pracy, słucham Melo Radio, więc zapowiada się dobrze, bo się do was zadzwoniłam.
0: Jest dobrze, świetnie, fajnie, że ci się udało. Nie wszystkim się udaje, co?
1: Próbował się do was zadzwonić w zeszłym tygodniu, ale mu się nie udało, więc teraz mu pokażę, że można.
0: Twój chłopak. Dobra, co robi twój chłopak o tej porze, co?
1: Ty właśnie zbiera do pracy, więc mam nadzieję, że właśnie nas słucha. Pozdrawiam mojego Marcinka.
0: Marcinku, ty się zbieraj lepiej, uważaj i słuchaj teraz, bo przed Mariką...
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Trzy szybkie pytanka do ciebie i będziemy wiedzieć o tobie wszystko. Marika, bułka czy rogalik?
1: Bułka.
0: Szczoteczka do zębów elektryczna czy tradycyjna?
1: Elektryczna.
0: Okej, okay. A wtorek na spinie czy na luzie?
1: Wtorek na luzie.
0: Na luzie, okej. Okay. To jeszcze mam dodatkowe pytanie. Co najbardziej lubisz robić ze swoim chłopakiem?
1: Oglądać romantyczne filmy.
0: Aha, a co twój chłopak lubi robić z tobą najbardziej?
1: Wygłupiać się.
0: Bardzo dobra odpowiedź, słuchaj, dla ciebie. Melo Merch, torbę Melo Radia ci wysyłamy. Marika, super fajnego wtorku, pa.

0: James Young, Infinity w Melo Radio. Tak od rana podkręcamy tempa. Dzisiaj tak wypadło, że razem zaczynamy wtorek. Fajnie, nie? 6 dzień października mamy i mamy też Marcina. Marcin ma newsy.
1: A mógłby być piątek, nie? Będzie o tym, ile małżeństw jednopłciowych zostało zarejestrowanych już w Polsce.
0: Posłuchajcie koniecznie. Piątek. Fajnie to zabrzmiało we wtorek rano.
2: A już o 7 zagramy.
0: Lomix, Alfa Wa. To zabrzmi jeszcze lepiej. Tak podkręcamy tempo i tak zagramy wam punktualnie o 7, a inni wtedy będą jeszcze gadać. Za chwilę też o pogodzie w Melo.

0: Melo Radio. Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz?
2: Mm-hmm.
1: Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Ja nie mam nic.
7: Ty nie masz nic.
8: On nie ma nic.
6: To razem właśnie mamy tyle.
8: W sam raz tyle.
9: Żeby założyć wielką fabrykę!
10: Ziemia obiecana. Słynna powieść Władysława Reymonta na deskach Kochanowskiego. Zapraszamy do teatru. Bilety do kupienia w kasie teatru oraz na www.teatropole.pl.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Phonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Phonix Ból Uszu Max?
12: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Po reklamie.

0: poranek z lokalnymi zamgleniami. Uważajcie szczególnie za kierownicą, a dzień przed nami pogodny w Opolu i regionie i będzie też przyjemnie ciepło, nawet do 22 stopni. Wzrośnie temperatura dzisiaj w najcieplejszych godzinach dnia. Zapewne około godziny 15 czy 16 możemy spodziewać się takiej właśnie temperatury, 19 stopni, a być w południe. A na razie na Opolszczyźnie mamy przeważnie w granicach 10 stopni.
1: Jest prawie 7. Newsmail Radia, Marcin Sikora.
2: Kierowca miejskiego autobusu, który wjechał w lipcu w przejście podziemne obok dworca zachodniego w Warszawie z zarzutami, odpowie za sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i spowodowanie wypadku. Według biegłych pojazd był sprawny. Już ponad 500 małżeństw jednopłciowych zostało uznanych w polskich urzędach. Dane podało Ministerstwo Cyfryzacji. Polscy piłkarze wracają na tarczy. Przegrali z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w Lidze Narodów. Wystarczył błąd Bednarka, podyktowany rzut karny i w 84 minucie 11 na gola zamienił Baszić, mówi selekcjoner Jan Urban.
3: Takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika.
2: To pierwszy raz w historii, kiedy przegraliśmy z Bośnią. Żona kazała mu wynieść śmieci, więc zgłosił policji awanturę. 59-latek z gminy Września za bezpodstawne wezwanie policji dostał 500 zł mandatu.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: I po co te nerwy? Jak super zrobić razem z wami coś fajnego tak z samego rana? No to podkręcamy tempo, Waldek Darłak się manko, hej, inni gadają, a my wam już gramy. Jest 7.

0: Dziedzinę Agustyna. In my mind w Melo Radio 12 minut po godzinie 7 o tej porze to bardzo wiele różnych myśli na pewno gdzieś tam chodzi wam po głowie. 12 minut po 7 rano podkręcamy tempo w Melo Radio. To ja mam taką myśl, żeby zapytać was o wasze myśli na temat tego, co można powiedzieć po remoncie i po weselu. Takie pytanko dzisiaj do was mamy i prośba o głosówki, czekamy. Co można powiedzieć zarówno po remoncie, jak i po weselu?
1: No może być ciekawie.
0: No nie ukrywam, że czekam, aż się odpalicie naprawdę, tak wiecie, w trybie ekstra. Czekamy na meloradio.pl, wbijajcie, czekamy tam na wasze głosówki. Co można powiedzieć po remoncie i po weselu? Fajny merch czeka za najlepsze.

0: Topic Bracket Me. Podkręcamy tempo w Melo Radio. No i czekamy na wasze pomysły. Odpalcie wyobraźnię tak naprawdę mocno, co można powiedzieć po remoncie i po weselu. Wbijajcie na meloradio.pl. Tam można wysłać głosówkę. Wystarczy tą słuchawkę tam na dole nacisnąć. Najłatwiej to się z telefonu robi, także jak nie próbowaliście, to koniecznie wyślijcie pierwszy raz. Słuchajcie, uwaga. 8-latek dostał pracę marzeń i to wszystko w Irlandii, w tamtejszym zoo. Pracę rozpoczął chłopiec. Jego oficjalne stanowisko pracy to, uwaga, official playground tester, czyli no jest oficjalnym testerem placów zabaw. Jest pierwszą osobą na takim stanowisku w historii tamtego zoo. Czyli krótko mówiąc, no jego obowiązki służbowe polegają zasadniczo na dobrej zabawie. Testuje sobie różne atrakcje dla dzieci i tak myślę, że to nie jest tylko i wyłącznie wymarzona praca dla 8-latków. Nie jeden dorosły też by się skusił. Ja sam bym dołożył coś od siebie. W gratisie na przykład oprócz placu zabaw to jeszcze mógłbym im desery i lody tam testować.
1: O, na przykład.
0: Podkręcamy tempo w Melo Radio 18 po 7.

0: Liwka, poza tobą nic w Melo Radio, a my dzisiaj pytamy, co można powiedzieć po remoncie i po weselu i czekamy na wasze głosówki.
1: Kurczę, no tak się starałem, a wszystko się sypie.
2: Co można powiedzieć i po remoncie i po weselu?
0: No.
2: Było warto się przemęczyć.
0: Okej.
3: Okay. Jakby człowiek wiedział, ile z tym jest roboty, to by się za to nie brał.
0: No właśnie, co jeszcze można powiedzieć po remoncie i po weselu?
4: Boże, co ja zrobiłem?
0: Czekamy na wasze propozycje i głosówki na meloradio.pl.
5: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama. Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Przesiądź się na oszczędności.
10: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
11: Muzyka i głos.

0: odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Po reklamie.

0: lepszego miejsca nie znajdziecie. Babi jak Leosia w Melo Radio. Fajnie, że jesteście razem z nami dzisiaj o poranku we wtorek. Za 18 minut będzie 8. Pytamy, co można powiedzieć po remoncie i po weselu. Dużo waszych propozycji. Na przykład, nigdy więcej. Trochę nas poniosło. Najważniejsze, że wszyscy przeżyli. Albo ktoś wie, gdzie jest wujek. No to co można powiedzieć po remoncie i po weselu.
1: Szwagier, coś ty narobił.
2: Czy to jednak była dobra zmiana?
3: Po remoncie i po ślubie można powiedzieć, dobrze to już było.
4: Mam nadzieję, że to ostatni raz.
5: A Łukasz mówił, żeby się za to nie brać.
0: Trzeba było słuchać Łukasza.
6: No właśnie. Siemaneczko, Melo Radio. Siema. Po remoncie i po weselu można powiedzieć jednocześnie, nigdy więcej.
0: A twoja propozycja?
7: Wiedziałem, że to jest tapeta.
8: Dobrze, że za wszystko płaciła mamusia.
0: Pozdrowienia dla mamusi.
9: Co można powiedzieć, że na obrazkach wyglądało to dużo lepiej.
0: No właśnie.
10: No, na 5 lat spokój.
0: No zobaczymy to na pewno. Tylko na 5, no.
11: Ale żeśmy z wujem Stefanem porobili.
0: No.
12: Na co to komu?

0: Tylko Breaking My Heart, Joel Corey w Melo Radio. Podkręcamy tempo, a to najlepszy drop nowych hitów, a już za chwilę newsy będą w Melo.
1: A w tych newsach zajrzymy do sztucznej inteligencji.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Melo Radio.
3: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z...
2: Idę w

0: o 18. Pychu, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama. Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
13: Opolskie stawy na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
14: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
15: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
13: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
18: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
19: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
20: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
21: Po reklamie.
22: To jest Melo Radio. Trafik.
23: Jedźcie na pamięć. W rejonie skrzyżowania ulic Wrocławskiej z Partyzancką w związku z budową prawoskrętu z ulicy Wrocławskiej. Od dzisiaj zmiany w organizacji ruchu. Prawy pas ulicy Wrocławskiej na całej długości budowanego prawoskrętu wyłączone z użytku w czasie prac. Skręt z Wrocławskiej w Partyzancką ze środkowego pasa.

0: Są miejsca na Opolszczyźnie, gdzie wciąż mogą utrzymywać się gęste mgły zgodnie z ostrzeżeniem wydanym przez synoptyków. Stopniowo jednak ma przybywać rozpogodzeń, a w ciągu dnia na niebie nad regionem na zmianę chmury i słońce. To wszystko przy przyjemnej znów bardzo temperaturze, która sięgnie nawet 22 stopni około godziny 15 czy 16. I ma być praktycznie bezwietrznie.
1: Już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Ministerstwo Infrastruktury bierze się za hulajnogi elektryczne i rowery. Resort pracuje nad przepisami, które pozwolą na kontrolowanie rynku. Policja i Straż Miejska mają zostać też wyposażone w urządzenia do mierzenia prędkości jednośladów, mówi wiceminister Stanisław Bukowiec.
3: My również współpracujemy z profesorami z jednej z uczelni, którzy są przygotowani do tego, aby taki prototyp przygotować i wyprodukować.
2: Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku. Teraz Łódź. Wóz strażacki potrącił śmiertelnie 64-latkę. Kobieta przechodziła przez przejście dla pieszych. ZUS podsumował kontrolę w firmach od stycznia do sierpnia. Sprawdził 20,5 tysiąca przedsiębiorstw. W 90% z nich wykrył nieprawidłowości. To m.in. zaniżanie wymiaru składek. Sztuczna inteligencja zalewa internet pracami naukowymi. To często niskiej jakości artykuły i są praktycznie bezużyteczne.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Od rana we wtorek podkręcamy tempo w Meloradio. Teraz już ósma na zegarach. Za chwilę będziecie mieli szansę się wykazać, bo zabawa ostatnie słowo przed nami. Ale wcześniej Swedish House Mafia w Melo. Waldek Derwak, siemano, hej, jest ósma.

0: Asta i Haldziu w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 12 minut po godzinie 8. Mamy i mamy też dla was propozycję. Można zgarnąć merch od Melo. Nasza zabawa Ostatnie Słowo rusza za chwilę, czekamy na dwie osoby. Dzwońcie jak najszybciej teraz. 321-321-777 to jest numer do nas. Do zgarnięcia skiety Melo Radia jest torba, która na pewno przyda się wam. No to dzwońcie, czekamy. Dwie osoby mają jak zawsze szansę.
1: 321-321-777. My już trzymamy rękę na tym telefonie, żeby tylko odebrać od was.
0: I to jest ten moment, kiedy powinniście dzwonić. 321-321-777.

0: A teraz potrzebni nam jesteście zdecydowanie. Jest Asia i jest Janusz. Dzień dobry. Cześć Janusz.
1: Cześć.
0: Cześć, cześć. Janusz sobie na parkingu spokojnie teraz czeka na swoją kolej, żeby się wypowiedzieć. Jest Asia, która jest w pracy z kolei. Cześć Asia.
2: Cześć.
0: Słuchajcie, fajna sytuacja, bo jest Asia, czyli Joanna, i jest Janusz, czyli Janusz. Zaczyna w takim razie Janusz. Oboje macie imię na literkę J, no ale Janusz druga A w kolejności, dlatego Janusz zaczyna. I teraz zasady są takie, przypominam wszystkim. Ja za chwilę podam kategorię. Z tej kategorii musicie podawać po jednym słowie na zmianę. No i tak, zaczyna Janusz, podaje jedno słowo. Za chwilę Joanna podaje swoje słowo. Za chwilę znowu Janusz, za chwilę znowu Joanna. Za chwilę znowu Janusz, za chwilę znowu Joanna, okej? Na wszystko macie 20 sekund. Wygrywa ten, kto powie więcej słów z kategorii, którą powiem za chwilę. Czy to jest jasne?
2: Tak.
0: Dobra, no to sprawdzimy za chwilę, jak wam pójdzie. Kto powie więcej słów, wygrywa skiety. Kto mniej, melotorbę. No i uwaga, uwaga, Janusz startuje, a kategoria na dziś. Co może być czerwone? Co może być czerwone? Czas
1: światła.
0: Start.
1: Światła.
2: Jako.
0: Janusz.
1: Tak.
0: Twoje słowo.
1: Światła drogowe.
0: Było.
2: Kokarda.
1: Lampa.
2: Liścia.
0: Koniec czasu. A, słuchajcie, no, tu liczy się naprawdę refleks. Bywa różnie, jednym idzie lepiej, drugim trochę gorzej. Marcin liczył bardzo dokładnie. 3 dla Asi, no nie?
3: Tak, zgadza się.
0: Dla Janusza. Janusz, trochę tam się potknąłeś na samym początku. No, 2 razy te światła drogowe, rozumiem, emocje, nerwy,
1: tak,
0: i w ogóle.
1: Tak.
0: No i tempo. Na tym to polega.
1: Dałem Asi fory troszeczkę, żeby jednak ona wygrała.
0: Jasne.
2: Dziękuję.
0: Słuchajcie, gród to wybrnąć odpowiednio, nie? Po mistrzowsko i po rycersko o to chodzi. Tak w życiu trzeba. Bądźcie jak Janusz dzisiaj. Słuchajcie, Janusz, brawo dla ciebie za postawę, styl.
3: Brawo.
0: Dla wynik i za wynik i za to, że się nie dała zdezorientować tutaj dla Asi. Oczywiście jest Kiety Meloradia. Brawko. Dla ciebie, Janusz, też coś miłego i fajnego. Pakujemy melotorbę, wysyłamy frunie do ciebie. Dzięki wam bardzo za zabawę. Bye. Ostatnie słowo. A jutro znów będzie szansa się wykazać i sprawdzić, czy dacie się zakręcić, czy poradzicie sobie naprawdę świetnie. 7:40. Pauza.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Everlasting. Sasha i Armin van Buuren w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo we wtorek rano. To ja mam takie pytanie do was. Czy zdążyliście już zrobić coś, co naprawdę lubicie? Bo jak nie, to ja chciałem tylko przypomnieć, że warto i teraz to jest chyba najlepszy moment, tak żeby zrobić sobie dzień. W 8:30 mamy za chwilę Artemas. I like the way you kiss me.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Muzyka i głos AI.
8: To

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
11: Stał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
12: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda.
17: Po reklamie.

0: Filipa Kinel, będzie jaśniej w Melo. Podkręcamy tempa, a ta akcja działa się w okolicach Olsztyna. Kobieta zadzwoniła tam pod numer alarmowy i poprosiła, żeby przysłać patrol, bo ma problem ze swoim partnerem. Jak policjanci przyjechali na miejsce, no słuchajcie, to się okazało, że wezwała ich, bo chciała oglądać w telewizji coś zupełnie innego niż jej partner, a ten zabrał jej pilota. Słuchajcie, skończyło się mandatem dla niej za nieuzasadnione wezwanie.
1: Ale...
0: No nie wolno robić takich rzeczy. No
1: ale
0: nie,
1: dlaczego nieuzasadnione? Przecież to przemoc, zabranie pilota, no proszę cię.
0: Słuchajcie, w radiu takie rzeczy się nie dzieją. To my wam zagramy, tak żeby bezkłótnie było. Alan Walker i Ava Max.

0: Najlepszy drop nowych hitów. Mamy dla was w Melo, a to prosto z 30 Meloradia, na którą głosujecie. Oczywiście, że na meloradio.pl. Oczywiście, że Marcin ma dla was newsy.
1: Mam je prosto ze stacji paliw. Spojrzymy na to, ile dziś kosztuje benzyna.
0: Będą cyferki.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Millennium i Ellie Goulding też będą. No i sprawdzimy też, jakie wyniki dzisiaj pokażą termometry, o tym w prognozie pogody w Melo Radio. Za 9 minut 9.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
4: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
3: Dziękujemy.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
7: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
8: Doradczyni klienta.
7: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
9: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
11: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: Nowe przejście dla pieszych w ciągu ulicy Opolskiej w Sławicach. Oficjalnie jest oddane do użytku. To zadanie zrealizowane z budżetu Obywatelskiego Opola. Oczywiście jest to również poprawa bezpieczeństwa. A jeśli chodzi o prowadzone inwestycje, to dzisiaj zmiany w organizacji ruchu przy skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Partyzanckiej. Nie jedźcie tam na pamięć. Przyjemnie pogodnie zapowiada się dzień w Opolu i regionie. Po mglistym poranku znów sporo słońca mamy w prognozach na dzisiaj i coraz wyższą temperaturę, która może sięgnąć nawet 22 stopni około godziny 15. 19 stopni ma być już w południe w Opolu, odczuwalna temperatura na podobnym poziomie, a dzień ma być praktycznie bezwietrzny. A jutro może być nawet do 24 stopni.
1: To już prawie dziewiąta. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Najpierw zaglądamy na stację paliw. Maksymalne ceny na dziś to 6,79 za litr benzyny 95, a 7,82 za litr diesla. 42-letni Polak zginął w szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami. W czasie wspinaczki mężczyzna spadł z wysokości około 3400 metrów nad poziomem morza. Podczas protestu w sprawie kryzysu mieszkaniowego w Barcelonie doszło do zamieszek. Policja zatrzymała kilka agresywnych osób. Pantery zastąpi ryś. Polskie wojsko po raz pierwszy od lat 90. zmienia wygląd mundurów. Nowy wzór ma jeszcze lepiej wtapiać się w otoczenie. To także symboliczna zmiana, mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Został zaprojektowany w Polsce, został sprawdzony przez polskich żołnierzy i będzie w 100% produkowany w Polsce.
2: Po raz pierwszy też żołnierki otrzymają mundur specjalnie dopasowany do kobiecej sylwetki.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: A my mamy coś idealnie dopasowanego do waszego trybu funkcjonowania o tej porze. Podkręcamy tempo, dużo energetycznej muzy i gdy dni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, siema. Jest dziewiąta.

0: El Profesor Urzel, bella ciao w Meloradiu. Podkręcamy tempo. 12 minut po godzinie 9 mamy we wtorek, 6 października. Też macie wrażenie, że ten tydzień trochę się tak jakby wlecze?
1: Bardzo.
0: No, słuchajcie, a za chwilę, a propos tego, jak to można tempo podkręcić, powiem wam o wyścigu, w którym wygrywa ten, kto wcale niekoniecznie będzie pierwszy, tylko trzeba jeszcze coś zrobić dodatkowo.
1: Aha.
0: I o tym niedługo. 12 po 9. Offenbach teraz.

0: Time to play, Andra w Melo.
1: Podkręcamy tempo, już 18 minut po 9. W Hiszpanii to potrafią się bawić. Zorganizowali tam wyścig, w którym trzeba było płynąć jachtem i jednocześnie gotować. Wystartowały 32 łodzie, no, płynęli sobie po Morzu Śródziemnym, jednocześnie przygotowując dania, co ciekawe, dla jury. Po dopłynięciu do portu trzeba było zaprezentować potrawę, no i podać ją jurorom. Trochę takie ciekawe, nie?
2: No trochę nawet smaczne chyba, mam nadzieję.
1: No, jestem ciekaw tylko, jak to oceniali, nie? Byłeś drugi, ale dobrze gotujesz. Słuchajcie, ja powiem tak. Obiecuję, że jak mi ktoś kupi jacht, to ja w zamian nauczę się gotować.
2: Okej. To teraz zrzutka na jacht dla Waldka, bo chcę wiedzieć, jak gotuje.

0: Take It Slow, Robin Schulz w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a to jest wtorek. Mamy więcej dla was takiej energetycznej muzy. Two Colors ze swoim nowym hitem Prima Donna, to już niedługo w Melo. A teraz za 3 minuty w pół do 10.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
7: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: O reklamie.

DJ Remo i Tymek, Sofia Loren w Meloradio. To tak, podkręcamy tempo. 18 minut i będzie 10. No i tak, mamy nowy dzień, nowy tydzień, nowa jesień jest, nowy sezon, niektórzy zaczęli. I wszędzie w tych sytuacjach potrzebna wam jest kasa. I my to rozumiemy. I mamy szybką kasę i pytamy, na co pójdą te pieniądze. 200 jak zawsze są dzisiaj do wzięcia dla was. Czekamy na wasze pomysły. Wbijajcie na meloradio.pl, zgłaszajcie się i zgarniajcie szybką kasę od Melo. We'll be right back.

0: Jak komuś chłodno dzisiaj, to ten numer fajnie ogrzeje. Paraiso, Lost Frequencies w Melo. A to jest Piotrek, siemaneczko.
1: Siemaneczko, dzień dobry, hej, hej, hej.
0: Hej, hej, hej, hej, hej, hej, forma jeszcze lepsza, widzę.
1: No, pogoda jest piękna, więc mam nadzieję, że humory wszystkim dopisują. Za chwilę lecimy dalej.
0: Dźwigajcie wtorek.
2: A już o 10:00 zagramy
1: Reasons, Eli Oaks.
0: To ja wracam jutro w 6:30.

0: Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę. A artykuły Somat, kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Po reklamie. To jest Melo Radio. Trafik.
15: Uwaga, od dzisiaj na zmiany w organizacji ruchu przy skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej z Partyzancką ma to związek z budową prawoskrętu z Wrocławskiej. Wyłączone z użytku mają być prawy pas ulicy Wrocławskiej na całej długości budowanego prawoskrętu i pas do jazdy w prawo z Wrocławskiej w Partyzancką. Temperatura w Opolu rośnie, 19 stopni zobaczymy na termometrach w południe i 22 stopnie nawet około godziny 15 czy 16. To nie są temperatury typowe dla października, więc cieszmy się tą pogodą. Tym bardziej, że odczuwalna temperatura dzisiaj na podobnym poziomie. Zachmurzenie zmienne, ale słonecznych chwil ma być sporo po południu, a jutro jeszcze więcej przy temperaturze do 24 stopni.
0: Są newsy Melo Radia.
15: Monika Trekowska, chwila, zapraszam. To już 10 lat funkcjonowania krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Opolu. Internetowe narzędzie służące do anonimowego wskazywania miejsc, w których dochodzi do naruszeń prawa, cieszy się popularnością. Do najczęściej zgłaszanych spraw należą przypadki przekraczania prędkości, wandalizmu czy nieprawidłowego parkowania. W Sławicach mniej będzie za to przypadków nieprawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Na ulicy Opolskiej jest już gotowe nowe przejście dla pieszych. Powstało jako zadanie z budżetu obywatelskiego. O przyszłorocznych inwestycjach wciąż możemy decydować. Głosowanie na stronie bo.opole.pl. Na koniec rywalizacja sportowa. Reprezentacje Polski i Łotwy w piłce ręcznej w Opolu rozpoczną walkę o awans do Mistrzostw Europy. Skład na razie nieznany, mówi prezes Związku Piłki Ręcznej Sławomir Szmal.
12: Trener czeka do ostatniej kolejki przed zgrupowaniem i wtedy widzi, którzy zawodnicy tak naprawdę są zdatni do gry, czy nie mają jakichś kontuzji.
15: Mecz 4 listopada w Stegu Arenie. Policja zlikwidowała w Opolu nielegalną wytwórnię alkoholu. Szczegóły za godzinę.
16: 6 października, wtorek, Marcin Sikora i newsów worek.
17: Dwa statki trafione przez drony na Morzu Czarnym to w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. To najpewniej nielegalny wyścig samochodowy był główną przyczyną tragedii w Nowym Sączu. Rozpędzone auto prowadzone przez 21-latka w weekend zabiło na pasach prawidłowo przechodzącego przez nie 50-latka. Policja oprócz głównego sprawcy zatrzymała jeszcze jednego kierowcę. PESEL automatycznie zastrzeżony. Takiego rozwiązania nie wyklucza Ministerstwo Cyfryzacji. To łatwe technicznie rozwiązanie, ale może wywołać duże zamieszanie, mówi minister Krzysztof Gawkowski.
18: Jakaś część społeczeństwa jest w pewnym aspekcie wykluczona cyfrowo. Dlatego zastrzeżenie z automatu im numeru PESEL będzie to im powodowało komplikacje w życiu.
17: A dane wyciekają coraz częściej. Z prywatnego muzeum we Francji skradziono ważącą 210 kg księgę.
19: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
16: Ale suspens stary, no i co z tą księgą?
17: No to podobno wyjątkowe wydanie Apokalipsy Świętego Jana, a okładkę wykonał sam Salvador Dali.
16: Amen. Podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Opoka, siema.

I takie numery kochamy najbardziej. Save My Love, Kygo, Kali D. Griffin w Melo Radio. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. No właśnie, dajcie znać, co u was, jak zaczął się wtorek. Czy za oknem słońce świeci, czym mgła was obudziła. Może jakąś fotę wyślijcie, pokażcie, jak pięknie jest u was. Wtorek też może być fajny. Według badań podobno jest najsmutniejszym dniem tygodnia, ale wcale tak być nie musi. Zróbcie głośno, bo już za chwilę Sam Feld przyjmuje antenę z numerem Need That Love, a potem afrykańskie gorące brzmienie od Shimzy. Fire, fire w Melo.

0: Jak podwójne espresso. Jak yerba mate, bo niektórzy mówią, że lepiej stawia na nogi niż kawa. All of my love, Eben. Takie numery mamy dla was w Melo Radio. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście, a za chwilkę zrobi to Sophie Ellis Bextor. Numer zatytułowany jest Can't Fight This Feeling.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Stał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgo.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Muzyka i głos AI.
12: To

0: Oleo Farm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.

łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

Young Again, kto by nie chciał? Hardwell i Chris Jones w Melo Radio. Podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście, a na player meloradio.pl dajemy opcję głosowania na ulubione numery. Jeśli któryś wpada w ucho, jest wśród propozycji, dawajcie mu szansę, żeby jak najszybciej pojawił się w notowaniu. 30 Meloradia w każdy piątek o 18 na antenie. 30 numerów Pychu prezentuje wam w takiej kolejności, w jakiej głosowaliście. Oczywiście mamy nadzieję, że w najbliższym tygodniu będzie się działo, bo w każdym wydaniu zresztą dzieje się sporo. Jeśli macie ochotę, wbijcie na player meloradio.pl. Tam cała 30 Meloradia, opcja, żeby głosować. W ostatnim notowaniu Axwell Bone, Whatever Turns You On byli na miejscu pierwszym, ale nieźle radzi sobie też Tobi Romeo. Na piątym, ostatnio z numerem Fly High.

0: Starsi wracają do nich z sentymentem, a młodzi odkrywają je na nowo. Lata 90. odkrywa je również James Hype w numerze Confession, bo słychać inspirację właśnie tamtym niezwykłym okresem w muzyce Eurodance. Za chwilę 11. Marcin Sikora już w studiu, a w newsach?
1: A w newsach będzie o tym, za co dokładnie wczoraj otrzymali Nagrodę Nobla naukowcy.
0: Music Sounds, Fast Boy.

0: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz?
2: Mm-hmm.
1: Czuję, że cały się już rumienia, widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. So let me try. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
3: Bo nie warto stać w miejscu.
4: Bo liczy się dobra energia.
3: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klinki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
6: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Psał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
9: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
13: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
14: Po reklamie.

0: Pogoda.
1: Coraz bliżej już ta najcieplejsza pora dnia. Po południu ma być nawet do 22 stopni w Opolu. Tyle pokażą termometry między godziną 15 a 16. Zachmurzenie zmienne w drugiej połowie dnia, ale słonecznych chwil będzie sporo, a jutro nawet więcej. Przy nieco wyższej temperaturze jutro w Opolu do 24 stopni będzie w najcieplejszych godzinach dnia. Ochłodzenie dopiero od piątku.
0: Są newsy Meloradia.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Nielegalna wytwórnia alkoholu zlikwidowana w Opolu. Zatrzymany został 66-latek. Małgorzata Mura.
2: Ponad 170 litrów gotowego trunku, aparaturę i składniki do produkcji alkoholu i 5 tysięcy złotych w gotówce zabezpieczyli u mieszkańca Opola policjanci wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej. Nad sprawą pracowali od jakiegoś czasu i w końcu namierzyli podejrzanego. 66-latek usłyszał zarzut produkcji alkoholu bez zezwolenia.
1: Grozi mu do 3 lat więzienia. Tymczasem na drogach województwa opolskiego pojawiły się właśnie kolejne ekologiczne radiowozy. 15 hybrydowych samochodów z neonowym oznakowaniem trafiło do komend powiatowych i komendy miejskiej w Opolu. Kosztowały ponad 2 300 000 zł. Sporo dorzucił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, a także samorząd wojewódzki i samorządy lokalne. Na koniec standardy dostępności w samorządzie. W takim szkoleniu uczestniczą w ostatnich dniach pracownicy Urzędu Miasta Opola. Pisze Czas na Opole. Chodzi o to, by uwrażliwić urzędników na perspektywę osób ze szczególnymi potrzebami. A za godzinę spróbujemy przyjąć perspektywy kierowców. Będzie o zmianach na Wrocławskiej.
3: A teraz newsy w Meloradiu i człowiek, który wie wszystko, Marcin Sikora.
4: Pożar w szpitalu imienia Rydygiera w Krakowie. Ogień pojawił się w nocy w jednej z sal na 10 piętrze. 10 osób trafiło na oddział ratunkowy z objawami zatrucia dymem. Nie żyje były piłkarz reprezentacji Polski Jacek Ziober, miał 60 lat. We Francji kolejny dzień trwa blokada liceów. W Paryżu planowana jest demonstracja uczniów. I jeszcze połączenie genetyki z wykorzystaniem światła. To za to przyznana została wczoraj Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny. Naukowcy podłączyli mikroskopijny światłowód do mózgu myszy. Światło aktywowało lub wyciszało konkretne komórki, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Naukowcy byli w stanie bardzo precyzyjnie włączać konkretne grupy neuronów w mózgu i sprawdzać, jakie to ma skutki.
4: W ten sposób można wpływać na zachowania myszy.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Mówiłem, że ty, człowieku, wiesz wszystko. Nawet wiesz, co to jest optogenetyka. Jesteś niesamowity, Marcin. Za godzinę kolejne newsy, a teraz już muzyka, music sound i fast boy. Uśmiechy w studiu. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że u was też dobrze. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Inni gadają, a my już gramy to, co lubicie najbardziej.

On Tonight. Trochę mi się kojarzy z Karlem Coxem wchodzącym na imprezę na Ibizie. Musicie to zobaczyć. Filmik stał się wiralem w internecie i nie można go przeoczyć. Naprawdę, naprawdę warto. Tym bardziej we wtorek, który no, jest jak jest. Trochę już tęsknimy za weekendem, trochę marzymy o kolejnym i może właśnie takie rzeczy sprawią, że poczujecie się lżej i przyjemniej. Sylwa Bampa w Melo Radio przed momentem, a teraz Ian Carey przyjmuje antenę starym kultowym Red Light. Takich numerów to będziemy mieć dla was więcej w afterze w niedzielę od 10. Już teraz zapraszam.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Dobry numer, Sexy Magic i Kate Real, Paco Amoroso. Tak gramy wam w Meloradiu i podkręcamy tempo w waszych biurach. Pozdrawiamy, Agnieszko. Rozumiem, ta sterta papierów, która u ciebie na biurku zalega, to jeszcze po urlopie zaległości, tak? Czy po prostu sympatyczne koleżanki poszły na urlopy, a ty to musisz robić za nie? Mam nadzieję, że jakoś to zleci.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Cześć, tu Baza!
11: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
12: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
13: I spotkanie z nami na żywo.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Po reklamie.

Vanotek, Tell Me Who w Melo Radio w remixie Slidera i Magnity. Tak gramy wam po godzinie 11. Obiecuję, że będę miał dzisiaj kolejne zaproszenia. Podwójne, to ważna informacja, na koncert Bazy, bo ruszają w pierwszą trasę koncertową. Czy są tu fani Bazy? Ręce do góry. No właśnie, to obiecuję, że jeszcze dziś na pewno taka wejściówka, takie wejściówki do was trafią na koncert w Gdańsku. No, a jak się nie uda, to może warto sięgnąć po szybką kasę od Meloradia, bo też pozwoli na ten czy inny koncert kupić wejściówkę. Wbijajcie na meloradio.pl, tam mamy formularz zgłoszeniowy, czekamy na wasze odpowiedzi. Happiness is so sad, Swedish House Mafia gra.

0: Liwka, poza tobą nic. Jak ty wchodzisz tu do studia, to o, chłopie, taka aura po prostu. Co w newsach?
1: O, matko. W newsach będzie o tym, co spowoduje ta wczorajsza porażka Polaków pośród Hercegowiny.
0: Poza nerwami kibiców?
1: No tak, jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, którą
0: że będą nam to wypominać do końca życia jeden dzień dłużej.
2: A już o 12 zagramy
0: Fate, Alan Walker, Ava Max. Zostańcie z nami.

0: Reklama. Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
3: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A soczyste nektarynki, kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie. Pogoda.
4: ...22 stopnie maksymalnie prognozują na dzisiaj synoptycy dla Opola i regionu i około godziny 15 czy 16 przypadnie ta najcieplejsza pora. Popołudnie przed nami ze zmiennym zachmurzeniem. Deszczu wciąż nie widać na horyzoncie, dotyczy to również kolejnych dni. Tak naprawdę dopiero ochłodzenie i deszcz spodziewane są w nocy z czwartku na piątek, a jeszcze jutro temperatura może lokalnie wzrosnąć na Opolszczyźnie nawet do 24 stopni.
0: Są newsy Meloradia.
4: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Uważajcie na zmienioną organizację ruchu przy skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej z Partyzancką, a chodzi o wyłączenie prawego pasa Wrocławskiej na całej długości budowanego prawoskrętu i dotychczasowego pasa do jazdy w prawo z ulicy Wrocławskiej w Partyzancką. Wszystko potrwa około miesiąca. Na kilku odcinkach dróg krajowych województwa opolskiego mamy z kolei ruch wahadłowy związany z montażem elementów odblaskowych. Utrudnień trzeba spodziewać się na krajowej 45 w Komornie, na drodze krajowej nr 94 Dębska-Kuźnia-Kotulin i na drodze nr 88 Brzezina-Sieroniowice. Prace mogą potrwać nawet do połowy listopada. A na początku listopada opolska Stegu Arena stanie się gospodarzem pierwszego grupowego starcia Polaków w drodze do Mistrzostw Europy w piłce ręcznej. Reprezentacja Polski zmierzy się w grupie z Francją, Rumunią i Łotwą. Ten ostatni kraj stanie się rywalem Polaków w Opolu.
5: Jesteśmy zdecydowanie faworytem i tutaj nie będę ukrywał, bardzo mi zależy, żeby to zwycięstwo było pewne, żeby też młodzież dostała możliwość gry podczas tego meczu.
4: Mówił prezes Związku Piłki Ręcznej Sławomir Szmal. Mecz w Opolu 4 listopada.
6: Samo południe jak na dzikim zachodzie newsami strzela Marcin Sikora.
7: Świat śledzi doniesienia o podejrzeniu dżumy w Rosji. Kwarantanną objęto już kilka szpitali obwodu irkuckiego. Dżuma to uleczalna, ale nadal niebezpieczna choroba, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
8: Mamy skojarzenia, czy nie są to czasami jakieś laboratoria, które zajmują się zabronionymi eksperymentami, ale tego wszystkiego nie wiemy.
7: O zagrożeniu dla zdrowia międzynarodowego na razie nie ma mowy. Litwa jest gotowa pokryć koszty utrzymania stałej bazy wojskowej USA, tak mówi premier tego kraju. Stany Zjednoczone rozważają taką możliwość. UOKiK zarzuca koncernowi Google korzystanie z pozycji dominującej, to w negocjowaniu umów z mediami. Firma przekonuje natomiast, że stosuje obiektywne kryteria. Porażka 0-1 z Bośnią i Hercegowiną znacznie skomplikowała sytuację biało-czerwonych w Lidze Narodów. Po czterech meczach mamy tylko 4 punkty i zamiast walczyć o awans będziemy bronić się przed spadkiem.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Różne są numery, którymi dobrze zacząć godzinę, ale w samo południe ten zabrzmi wyjątkowo dobrze. Fate, Alan Walker, Ava Max. Podkręcamy tempo u was, Opoka siema. Inni gadają, my gramy.

Take Me Back, Kygo. Jeśli jedziecie samochodem przy naszej muzie, niech was nie porwą emocje. Nie wolno driftować, za to są potężne kary, a jak skończyło się to dla jednego z mieszkańców Warszawy, to ja wam wkrótce opowiem.

0: Neptunika w Melo Radio. What if? Co jeśli poniesie was za kółkiem i wprowadzicie pojazd w poślizg zwany driftem? No to grozi za to karka. 22-latek z Warszawy tak sobie właśnie pomykał po ulicy Firmowej. Policja go zatrzymała. 5000 zł za to, 10 punktów karnych, zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiące. Dodatkowo sprawdzili jego samochód i się okazało, że tu i ówdzie był przerabiany, więc dodatkowo kasa, zatrzymany dowód rejestracyjny, łącznie 6000 zł mandatu. Chyba się nie opłaca. Ale na parkingu stajesz, zimny łokieć, odpalasz nasz głośno, jest pięknie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest Melo. To jest nowe.
1: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Kukę 2115 raz jest taki mały ja w Melo Radio. Obiecałem, że będę miał zaproszenie na koncert Bazy. Tym razem zapraszamy do Gdańska 11 października. Tam właśnie zagrają, ruszają w pierwszą trasę koncertową. Numerów mają trochę na swoim koncie, więc pytam was o to, które lubicie najbardziej. Chciałbym, żebyście zaśpiewali fragment waszej ulubionej piosenki Bazy. Wyślijcie mi taką głosówkę, a ja za te najlepsze wykony oddam podwójne zaproszenie na koncert Bazy w Gdańsku 11 października. WhatsAppa, na którego wysyłacie głosówki z waszym śpiewem, ich numerów znajdziecie na meloradio.pl. Wbijacie na meloradio.pl, tam jest przekierowanie, wysyłacie głosówkę, no i czekajcie, ja się będę odzywał.

0: Warriner Lorin z numerem Let Me Forget You w Melo Radio. W Melo Radio, a dokładnie w samym studiu, dziewczyna, która patrzy na świat przez różowe okulary. To
1: dokładnie ja. Cześć.
0: Ula Harciarek, siemka. No. No i co tam o 13?
1: No będzie ważny news dla tych, którzy są fanami hulajnóg elektrycznych i rowerów, bo szykują się zmiany w prawie.
0: Bądźcie uważni przed 13. Newsy w Melo Radio już za chwilę.
2: A już o 13 zagramy
0: Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz?
2: Mhm.
1: Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Na przykład ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej. Europejskiej.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie.
9: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
14: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
15: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
13: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
19: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
20: Po reklamie. To jest Melo Radio.
21: Prawie 13, Ula Harciarek i newsy w Melo Radio.
22: Francis Halsen, laureatem Nagrody Nobla z fizyki, doceniono za kluczowy wkład w powstanie detektora Ice Cube, który otworzył nową gałąź astronomii, astronomię neutrinową. Elektryczne hulajnogi i rowery pod kontrolą już na etapie sprowadzania ich do kraju sprawdzane byłoby, czy nie przekraczają maksymalnej prędkości, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
23: Pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego będą kontrolować rynek tam, gdzie ta sprzedaż tego typu urządzeń się odbywa.
22: Policja i Straż Miejska mogłyby sprawdzać też prędkość jednośladów. Udaremniono przemyt 300 żółwi i 77 papug na Maltę. Zwierzęta znaleziono na Sycylii w kartonach przewożonych samochodem. Dzięki AI można więcej zarabiać, tak uważa 57% pytanych przez Pracuj.pl.
24: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
21: No i już, szybkie newsy i lecimy dalej z muzyką. Inni gadają, a my wysyłamy do was Justina Biebera, Nicki Minaj. Niech się rozgoszczą, bądźcie dla nich mili. Beauty and a Beat. To poka, siemano. Podkręcamy tempo.

Numer 17 ostatniego notowania na 30 Meloradia Griffin Band z numerem World Away. Ale idzie w górę, pnie się, więc jak będziecie klikać odpowiednio często, to być może już najbliższy piątek na dobry początek weekendu wskoczy na podium. A kto wie? Nie zapominajcie o propozycjach, bo ich jest bardzo dużo i są wspaniałe. Na przykład Eleanor, Back to Yours. Chyba mój numer 1, który chciałbym, żeby szybko wskoczył do notowania, ale jest też Metzner z numerem Cały Blok. Może być w notowaniu, proszę bardzo. Głosujemy na player meloradio.pl. Girls in Love. Trochę klasyki u nas.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Don't Go Breaking My Heart, Joel Corey, Hannah Bolein w Melo Radio po 13. I tak wam gramy, żeby popołudnie, nawet w robocie, brzmiało jak środek weekendu. Marshmello, Ellie Goulding przejmują antenę już za kilka minut. Save My Love przygotowaliśmy. Fajnie?
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kompensatyń, który rozsuł się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
11: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od cen.
16: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
17: Po reklamie. Autopromocja.
18: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
19: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
18: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
19: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
18: Żebyś wiedział, że...
19: jesteś zwycięzcą.
18: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
19: Marcin Sikora.
18: Waldek Darłak.
17: Autopromocja. Jest Melo Radio.

0: Państwa.
1: Czekam na wiatr, co rozgoni. Każdy na coś czeka. Krakowski Splin, Trips, Robert Wiewióra przed momentem. Jeśli czekaliście na to, żeby rejestrować auto wreszcie bez stania w tej kolejeczce w Urzędzie Miasta czy Gminy, to dobra wiadomość. Od 18 stycznia będzie można złożyć wniosek o rejestrację samochodu przez M-Obywatela. Potem, uwaga, uwaga, to również ważna informacja. Nie trzeba będzie stać w kolejce po odbiór tablic. Mają ponoć przychodzić Pocztą Polską. Czas pokaże, jak to się sprawdzi. I czy nie będziemy stali w kolejce na poczcie. Eli Oaks, Lavinia, Reasons, teraz dla was w Melo Radio.

0: Myślisz, że ona tu przyjdzie? Czy nie?
1: Nie wiem, Iga dzisiaj troszkę ma taki roztrzepany dzień.
0: Ja widzę, że ona w ogóle jakieś ważne sprawy załatwia.
1: O to, że wziąłem jej słuchawki, a 5 minut później się okazało, że jednak zostawiła na fotelu.
0: Tak, tak, tak. Szkoda, że was to nie było, bo oni się zdążyli już pokłócić przed programem, ale tak sympatycznie, wiecie, tak z uśmiechem na buziach pokłócić. I rzeczywiście poszło o to, że słuchawki Mikołaj wziął Idze, a tak naprawdę to nie wziął jej słuchawek, bo to ona je wzięła i zostawiła. Tak mniej więcej w skrócie ta afera wyglądała. A więcej
1: ale oczywiście, ja byłem winny temu wszystkim.
2: A już o 14 zagramy
1: Tobi Romeo, Fly High.
0: Fly High, też mi się podoba, chciałem zapowiedzieć.
1: To co, w aucie będziesz słuchał, czy zostajesz jeszcze na ten numer?
0: Będę brał to w aucie.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Stał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
5: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No
6: i
5: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na Media Expert.pl.
8: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet. O reklam.

0: piątkę, zapłacicie maksymalnie 6,86, za 98 ósemkę 7,74, a za diesla 7,80. ABW zatrzymało 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Usłyszeli zarzuty w śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw 3 lata temu. W ręce policji wpadli kierowcy, którzy ostrzegali siebie nawzajem przed drogówką, mrugali światłami, mówi Dawid Wietrzyk z myślenickiej policji.
1: Ostrzegając przed kontrolą, możemy bowiem ułatwić uniknięcie konsekwencji osobie nietrzeźwej, będącej pod wpływem narkotyków czy rażąco przekraczającej prędkość.
0: Mundurowi w akcji wykorzystali drona.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
0: I mamy godzinę 14, słuchacie Freak Fightu.
3: Gdzie same pasmo sukcesów? I gdzie są moje słuchawki? Na twojej głowie. Dlaczego?
0: Na twojej głowie.

0: Normalnie jestem podekscytowana tym faktem.
1: Jakim?
0: Że robimy to.
2: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
0: No to zaczynamy. Trzy po drugiej, ale słuchajcie, lepiej późno niż wcale. Tak, no tak, tak mówią.
1: Nie, no ale już w sumie zaczęliśmy troszkę, nie?
0: Zaczęliśmy, tylko trochę
1: to
0: się zestresowałam. Słuchajcie, szczerze pomyliłam godziny, jeżeli mam być całkowicie szczera. Myślałam, że jest 13, nie 14, nie wiedziałam, co się dzieje.
1: Ale chyba
0: bardzo.
1: W tym miesiącu przestawiamy zegarki, nie?
0: Właśnie.
1: Ty już jesteś do przodu po prostu.
0: Ja się po prostu szykuję.
1: Poza konkurencją.
0: Tak, zdarza się, słuchajcie, najlepszym, ale w tej godzinie, wow, omówimy wczorajszy mecz, nawet go oglądałam.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Ja nie, ale naprawdę. Wiesz, co mnie nie zdziwiło? Wynik.
0: Mhm.
1: O, spodziewałem
0: ale
1: się.
0: Ale będziemy mieli też gości.
1: Tak, dwóch gości, braci. Takich braci się nie traci.
0: Iga Mikołaj, siemanko.
2: Freak Fight w Meloradiu.

0: Ja chciałam tylko powiedzieć, że byłam w euforii, jak wczoraj patrzyłam na jednego z piłkarzy. Zieliński się chyba nazywa.
1: Zielu. Jesteśmy ten sam rocznik, wiesz?
0: Naprawdę?
1: No jak on miał zagrożenia na koniec roku, to ja też w tym samym czasie.
0: Ale zobacz, gdzie on jest, a gdzie ty.
1: No ja jestem w Melo, a on co, gdzie? W jakimś Juventusie? Daj spokój.
0: Ile on musi mieć pieniędzy.
1: No dobra, ale był wczoraj mecz, nie oglądałem.
0: Ja oglądałam.
1: Widziałem tylko wynik, który mnie niezbyt zaskoczył. 0-1, jak coś Polacy przegrali.
0: No tak. Ale ostatnio im poszło chyba lepiej, nie?
1: Tak, 6-0 i wszyscy myśleli, o, no to teraz zmiażdżymy Bośniaków. No.
0: Ważne, że zmiażdżyliśmy ich wyglądem.
1: No tak.

0: Loving, yay.
1: Sigala i Bring Christopher Maluradio, tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie. I tempo podkręcone ma też duet Fast Boy. Aha. Oni, słuchaj, wyruszają w tym tygodniu w nową trasę koncertową i trochę właśnie z Lukasem i Feliksem pogadałem na ten temat między
0: innymi. A czy zaprosili cię na tę trasę jako support?
1: Wiesz co, to się wszystko okaże już teraz.
0: Okay.
1: Posłuchajmy fragmentu.
2: Wyruszamy w naszą pierwszą trasę jako headliner. To dla nas wyjątkowa okazja, bo chociaż w tym roku graliśmy sety DJ-skie jako Fastboy z elementami live, to teraz będzie to elektroniczny live show, do czego dostosowujemy nasze numery. Na przykład są bębny, są syntezatory tworzone na żywo, lupy, są gitary, obaj śpiewamy i będzie z nami trzecia osoba na scenie, perkusista. To niesamowite móc pokazać te utwory w nowym świetle i dać im zupełnie nowy feeling. Mam wrażenie, że publiczność jeszcze bardziej będzie w stanie poczuć tę muzykę niż podczas setu DJ-skiego. Nie możemy doczekać się trasy. Naszym życzeniem i planem jest, by w przyszłym roku zagrać taką trasę w Europie, między innymi w Polsce, i zagrać jeszcze kilka koncertów w Niemczech. Wiem, że polscy fani zawsze są wobec nas lojalni, więc kochamy wracać do Polski i mamy nadzieję, że przyjedziemy w przyszłym roku z Fast Boy Live.
1: Więc no generalnie tak, zaprosili. Super. Powiedzieli, że jak będą, to żebym wpadał.
0: No to chodzi. To może zagrajmy Fast Boy.
1: Tak jest, Music Sounds, to jest ich najnowszy numer, a zdradzę wam, że w tym roku ma być jeszcze jeden.

0: chciałam coś powiedzieć, ale...
1: No to twój ruch teraz.
0: Mój ruch?
1: Każdy twój ruch.
0: Modelki. Po prostu bardzo lubię te dziewczyny. I Włodarskiego też. Każdy twój ruch, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. A wiesz, kto świetnie podkręca tempo?
1: Jakiś taki tancerz albo tancerka pewnie.
0: Iza Kuna, aktorka nasza wspaniała, zdradziła metodę na udany związek i o tym pogadamy w tej godzinie.
1: Fantastycznie, to się czegoś nauczymy.
0: Bo radio bawi i...
1: uczy, tak. Dobrze.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
3: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
16: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
15: Czyli frosty kupiłeś?
16: Prościej się nie da.
17: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
18: Netto przedstawia.
19: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
20: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
19: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
20: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
19: To może zapraszamy?
20: Dobre!
18: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
21: Przesiądź się na oszczędności! Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na biletypolregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
22: To pewne, niskie

0: Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
3: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: Nowa Doba w apartamencie.
1: Kizo, Disney w Meloradiu, tak się podkręca tempo. Ostatnio Iza Kuna jest mocno na świeczniku, ponieważ tańczy z gwiazdami i ma złote rady.
2: Złote rady ma, których ja nie słyszałem. Mówisz, że mocne, tak? Na dobry związek.
1: Tak.
2: Posłuchajmy.
3: Recepta na dobry związek, żeby się mało spotykać.
1: O. I tyle. No i tyle.
2: No tak, no nie masz czasu się spotkać, nie masz czasu się pokłócić, nie?
1: Czyli to jest rozwiązanie sukcesu. Nie widujcie się ze swoimi partnerami.
2: To ja jestem w najlepszym związku na świecie.

0: Wasted, tak się podkręca tempo we Freak Fight'cie.
1: A wiesz, że zanim ma się Wasted, to najpierw ma się Wanted i 5 gwiazdek?
0: Zgadza się i chyba o tym będzie w newsach Meloradia.
2: Tak, będzie w newsach, będzie obława, będzie policja, będą policyjne, no takie sceny.
0: To jak w filmie, no. Akcji.
1: I nie można wpisać AEZAKMI.
3: A już o 15 zagramy.
0: Co?
1: Run, Run, River. No taki kod do GTA San Andreas.
0: Aha.
1: No aha.
0: A ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Fonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Fonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowią oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić
8: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
12: Po reklamie. To jest Melo Radio.
13: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
14: Ula Harciarek, on the mic. Trwa policyjna obława za zabójcą. W Zagórzu koło Krakowa zginęła starsza kobieta. Podejrzany jest jej syn, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
15: W te działania są zaangażowane bardzo duże siły policyjne. Mówimy tutaj o kilkudziesięciu policjantach, o śmigłowcu, o kilku dronach, o przewodnikach z psami tropiącymi.
14: Syn kobiety mieszkał za granicą. Niedawno wrócił do rodzinnego domu. Syreny zawyją w tym tygodniu na Mazowszu, ale spokojnie, to tylko testy, potrwają do piątku. Zwierzaki w warszawskim zoo będą miały co jeść. Zakończyła się zbiórka orzechów i żołędzi. Jak informuje ogród, udało się zebrać wszystkie potrzebne ilości. 7 chętnych do organizacji letnich igrzysk w 2036 roku. To już oficjalnie Indie, Katar, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja.
16: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i będą disy w tej godzinie.
17: Będziemy znowu się disować?
14: Czy... Nie, tym razem nie my.
17: A, szkoda.
14: Może kiedyś. Run, run, river, tak wchodzimy w 15.

0: Leo, łowcy gwiazd, a my teraz będziemy takimi łowcami influencerów, słuchajcie. Czy kojarzysz panią Justynę Gradek?
1: Nie.
0: To jest modelka.
1: Modelka, tak?
0: Influencerka. Mhm.
1: I czym influencuje tak w internecie?
0: Pupą.
1: O!
0: Dorabia wow. Sobie, słuchaj, w Dubaju.
1: No kiedyś to było inne określenie, ale... Okay.
0: No tak serio jest może trochę drama, ponieważ przyjęła przelew od nieznajomego na 10 tysięcy euro. Gdzie są nieznajomi i gdzie są takie pieniądze? Proszę.
1: A to nie jest tak, że została słupem w tym momencie, w jakimś oszustwie, że przyjęła 10 tysięcy przelewu nie. Nie wiadomo kogo?
0: Nie.
1: To co się wydarzyło?
0: No wydaje mi się, że dziewczyny z Dubaju, ale wydaje mi się, nie wiem tego.
1: Ale tak od nieznajomego?
0: Nie wypada, lepiej od Meloradia przyjmować pieniądze.
1: Oczywiście,
0: to sprawdzona 200, firma.
1: A nawet 500 zł do zgarnięcia w szybkiej kasie. Meloradio.pl, tam się kierujcie.

0: Crystal Notion, The Days w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu i wydarzył się diss poprzedniej nocy w sumie. Chłopcy z programu Love is Blind nagrali dissa na swoje były partnerki. Chodzi o Kamila Uno i Damiana. Damian był z Martą, Kamil Uno był z Julią.
1: Jezu, przypomnij mi, jak oni wyglądali mniej więcej.
0: Julia miała dziwną matkę, która mówiła, że nie ufaj Kamilowi. Chyba miała rację.
1: Ale on jak wygląda, a nie jak ona wygląda.
0: No taki blondyn. Zdradził ją.
1: Okej.
0: A Damian był z Martą, moją byłą pazurową.
1: A, dobra, no to już wszystko wiem.
0: Nagrali dissa, słuchajcie.

0: Ogólnie ludzie mówią chłopcy. Chłopcy,
1: to jest
0: co
1: takie,
0: wy robicie?
1: Znasz taką sagę internetową, kiedyś było na YouTubie o Klaudii?
0: Nie.
1: Kacper XD kiedyś wrzucił takie trzy filmy, jeden po drugim, nie? Podsumowanie zakochania się w Klaudii, piosenka Zakochałem się, diss dla Klaudii.
0: No, i to jest to. Podsumowane.

0: Lost Frequencies, Paraiso Mari Froes?
1: Albo Froes.
0: Froes.
1: Bo to po portugalsku.
0: Może tak,
1: bardziej,
0: być.
1: Nie? Bo z Brazylii jest.
0: Mamy taką porę obiadową, więc z Mikołajem przedstawimy wam najgorsze potrawy.
1: Ale polskiej kuchni, to jest bardzo ważne. No na pewno jakieś flaki czy coś.
0: Wątróbka. Blech.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
4: To 1/3 tria Swedish House Mafia, ale numer na 100% dobry. Axwell, a razem z nim Bon. Panowie stworzyli numer Whatever Turns You On. On już od kilku tygodni was grzeje, ale tym razem zagrzał tak mocno, że wbił na numer 1. 30 Meloradia.
3: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
4: Pychu, zapraszam.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

0: podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
2: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
3: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
1: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
10: No, więcej na szkłomazgon.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
10: I Cezary Pazura.
12: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24, 39.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
20: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
21: O reklamie.

0: Young Leosia, Jonatan, Noc Aniołów i Mikołaj na ficie.
1: Tak, to ja robiłem to, PPP.
0: To gdzie pieniądze?
1: No właśnie.
0: A propos pieniędzy, nigdy w życiu nie zapłaciłabym dużo pieniędzy za te polskie potrawy. Znaleźliśmy ranking najgorzej ocenianych takich polskich dań właśnie.
1: Najlepsze jest to, że w top 10 najgorszych polskich dań 3 miejsca zajmują potrawy ze Śląska. No i najgorszą właśnie jest śląski rzymlok. To jest kaszanka, tylko że zamiast kaszy jest bułka.
0: Mamy też czerninę, wiadomo, krew i kiełbasa parówkowa.
1: Tak, ale jest też zupa truskawkowa i ja uważam, że ona powinna być na pierwszym miejscu, bo wszystkie te pozostałe potrawy można ulepszyć.
0: Nie.
1: Można, naprawdę, wystarczy jedna rzecz.
0: Ketchup?
1: Nie. Ogórek kiszony.

0: Heaven. Nie wiem jak wy, ale ja słuchajcie, wyjęłam wczoraj głęboko z szafy krótkie sukienki, krótkie spódniczki i shorty, bo zobaczcie jaka piękna jest aura dzisiaj w całej Polsce.
1: Mega dziwne to jest, że jest październik i 20 stopni.
2: Ale spokojnie, to się za chwilę zmieni. Powiem o tym w newsach. Kiedy i co?
0: Czyli, że ja mam schować te ubrania?
1: Tak. Wreszcie no, będzie szaro. Tak. Wreszcie będzie można narzekać.
3: A już o 16 zagramy
0: I Like Marlon Hofstadt.
1: Sorry, nie widziałem.
0: Nie ma problemu. A ten numer punktualnie o 16.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl. Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
9: Psał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
10: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
15: Poznań, płatność zakończona.
16: Kraków, ruszamy dalej.
17: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
0: Po reklamie.
18: To jest Melo Radio.
19: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
20: Co jest grane w Opolu?
21: Monika Atrykowska, chwila, zapraszam. Da Fucking Lazy Sunday, edycja druga w Opo już w najbliższą niedzielę, po tym jak pierwsza edycja stała się jednym z najpopularniejszych wydarzeń. Dzienna sesja house'owa przeniesiona zostanie do klubu kawiarni Opo. Spodziewajcie się popołudnia z mocnym groove'em i swobodną niedzielną energią. Setki projekcji filmowych, wydarzenia towarzyszące, znani goście i stale powiększające się grono widzów. To już festiwal filmowy Opolskie Lamy. W kinie Helios Solaris jeszcze dzisiaj o 20:00. Hotspot, thriller science fiction w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej z Andrzejem Konopką w roli detektywa o co najmniej oryginalnym stylu w świecie rządzonym przez sztuczną inteligencję. Będzie też kino samochodowe w ramach Opolskich Lam. To w sobotę. Ma to być retrospektywa Tomasza Szucharta, seans filmu Ministranci Piotra Domalewskiego. W sobotę o 20:00 na terenie Politechniki przy Pruszkowskiej.
19: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
6: System obrony powietrznej Patriot wyśle do Polski Szwecja. O planach powiedział tamtejszy premier. To ostatnie słoneczne dni przed załamaniem pogody. W drugiej połowie tygodnia ma być więcej chmur, mówi Dorota Pacocha z IMGW.
22: Od zachodu nasuną się opady deszczu. Choć temperatura utrzyma się jeszcze w czwartek jak w poprzednich dniach, to ochłodzenie odczujemy w piątek, kiedy to temperatura maksymalna w kraju wyniesie od 10 do 14 stopni Celsjusza.
6: A przez cały weekend ma padać. Licea we Francji ogarnięte przez protesty. W porannych demonstracjach wzięło udział 86 tysięcy osób. W kilkuset szkołach lekcje wstrzymano. Sztuczna inteligencja przyda się w szpitalu, a dokładniej w Siemianowickiej. Oparzeniówce AI ma skrócić czas przygotowania dokumentacji medycznej. Dzięki temu więcej go będzie dla pacjentów.
23: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i nie polecamy wam używać sztucznej inteligencji jako pamiętnika.
1: Tak, ponieważ potem może być kłopot z prokuraturą.
3: O tym pogadamy już za chwilę.

0: Baby Don't Hurt Me, David Guetta.
1: Książulo wywołał nie lada aferę, słuchajcie, ponieważ wypuścił swoją własną pizzę. Świat jest podzielony, internet mówi fajnie, druga część internetu mówi nie fajnie. Co
2: tak,
1: teraz?
2: Opinie są mieszane i tutaj dużo się też pojawiło na przykład o składzie, że w ogóle to jest niezdrowe, że no przecież jak to można jeść.
1: Przepraszam bardzo, nie? Jaka pizza ma być, żeby była smaczna? No chyba
2: właśnie
1: niezdrowa.
2: Właśnie niezdrowa, ja też jestem, uważam, że niezdrowe dobre, a zdrowe niedobre. Wiem, że nie powinno się
1: prosty
2: tak mówić
1: człowiek.
2: Głośno, ale no taka jest prawda.
1: Voilà, smacznego.

0: Czy to jest Tsunami w Meloradiu?
1: Tak, to Dubs i Tsunami w Meloradiu.
0: Wow.
1: Wow. To a kiedyś był wielki hit w internecie w ogóle.
0: Masz tak, że na przykład rozmawiasz sobie ze sztuczną inteligencją i opowiadasz jej o swoich problemach?
1: Nie. A co?
0: Wyobraź sobie, że masz, tak?
1: No.
0: I prowadzisz pamiętnik z nią. A?
1: No ale, ojej, dobra. No tak, bo była kobieta na Florydzie, słuchajcie, w Stanach Zjednoczonych, która, no właśnie, postanowiła swój pamiętnik umieścić w chatbocie.
0: No rozmawia z nim, po prostu z nią.
1: No tak, tak, tak. I w jednym z tych wpisów w swoim pamiętniku napisała, że chciałaby zaatakować biuro szeryfa.
0: Ale to wiesz, w emocjach prawdopodobnie to
1: pisała. No i prawdopodobnie tak. I sztuczna inteligencja oflagowała tę wiadomość jako potencjalnie niebezpieczną. Została przekazana człowiekowi do sprawdzenia. Mhm. I tenże człowiek uznał, że to jest poważna sprawa. Zgłosił to na policję. No i teraz ma zarzut sporządzenia pisemnej groźby użycia przemocy.
0: Cóż za inwigilacja w ogóle na tym świecie, co?
1: No... Tak, tak. No zdradzanie takich myśli do czatu jakiegokolwiek to chyba nie jest zbyt dobry pomysł.
0: Szczerze? Ten czat jest mega dwulicowy.
1: A potem zadzwoni, nie? Czy chcesz coś wiadomo skąd.

0: Ja to bym się wydzierała, wiesz?
1: Trójka znowu.
0: Ale potrzebuję pieniędzy.
1: No właśnie, przecież to kosztuje.
0: No to co mam zrobić?
1: Ja nie mam, ale meloradio.pl, tam się kierujesz, zgłaszasz się do szybkiej kasy i 200, nawet 500 zł do wzięcia. O tak, o, na
0: to
1: cokolwiek.
0: To jest mega proste. Proste życie też ma Lewandowski chyba, o tym porozmawiamy w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: To jest Melo Radio. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Grę piłkarską.
5: A, ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
4: Super, dzięki bardzo.
3: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
9: Kogo?
8: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
9: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
8: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
9: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgo.pl.
9: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
8: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
9: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
10: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
11: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
9: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
12: Po reklamie.

0: on the move. Zapowiedzieliśmy wam, że Robert Lewandowski ma fajne życie i moim zdaniem ma bardzo fajne życie, bo co nie zrobi, to media o nim piszą. Świetne, jest na świeczniku.
1: Ale teraz to, co zrobił, a raczej o co go podejrzewają kibice,
0: o
1: to
0: co?
1: Jest skandal. Słuchaj, jest teoria spiskowa, że Robert Lewandowski podczas meczów Ligi Narodów specjalnie dał się wykartkować dwa razy, żeby opuścić ostatni mecz reprezentacji i wrócić sobie wcześniej do Chicago.
0: No stęsknił się za Anną Lewandowską.
1: Tak, bo ona pojechała pierwsza, nie? Bo trzeba było do szkoły dzieci wysłać.
0: No albo musi ją pilnować.
1: Tak, nie? No i Robert nie pojechał na mecz z Bośnią, nie wspierał kolegów z trybun, tylko wrócił do domu i szczerze, absolutnie mu się nie dziwię.
0: też się
1: tego nie chciało oglądać.
0: A ja obejrzałam, bo ładny ten Zieliński jest.
1: No, a oprócz tego, jak ci się podobało?
0: Nie, Zieliński był fajny.
1: Zielu, pozdrawiamy.

0: podkręca tempo. Meloradio, James Hype, Confession we Freak Fighter.
1: Iga, pamiętasz jak dzisiaj, wcześniej, w tym dniu miałaś rację?
0: A kto ma rację, ten stawia kolację.
1: Dokładnie.
2: Czyli kto stawia? Dobra, słuchajcie, w newsach będzie o Kasie i o związkach. Czy mówimy o Kasie w związkach? Czy mówimy, ile zarabiamy?
0: No tak.
1: I kto stawia?
0: Mam nadzieję, że nie ty.
3: A już o 17:00 zagramy
1: Talk to you another.
0: I ten wakacyjny numer polecił nas punktualnie o 17:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Stał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie. Melo Radio. Co jest grane w Opolu?
5: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Opanowała nas lalkomania. Na ekranach również kin Helios w Opolu. Grana jest fabularna adaptacja powieści Bolesława Prusa z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. W filmie Plejada Gwiazd Polskiego Kina zadbano o każdy szczegół. Twórcy zapewniają, daliśmy z siebie wszystko, by dostarczyć widzom dobrej, jakościowej rozrywki. W sobotę koncert finałowy 7 Banku Talentów w Stegu Arenie o 19:00. Gośćmi specjalnymi koncertu będą Miłosz, Piotr Zioła, Natalia Grosiak i Natalia Zastępa. Otwarcie brama o 18:00. Również w sobotę w Klubu Kawiarni Opo w Opolu stand-up w kobiecym wydaniu. Na scenie wystąpią komiczki z większym doświadczeniem i takie, które dopiero zaczynają. Będzie można zobaczyć i usłyszeć m.in. Krystynę Bączek, Karolinę Kaczmarek czy Martynę Podwysocką. Na zgromadzonych będą testowały swoje nowe żarty.
6: Minuta do 17:00, czas na newsy Melo Radia.
7: Ula Harciarek on the mic.
8: Jan Urban zostaje prezes PZPN, nie planuje zwolnić selekcjonera w najbliższym czasie. Decyzję ma podjąć w listopadzie. Nawet 25 lat więzienia może grozić zatrzymanym przez ABW 5 osobom z Orlenu. Usłyszeli już zarzuty dotyczące bezpodstawnego zaniżania cen paliw 3 lata temu. Były szef niemieckich agentów był szpiegiem obcego wywiadu, dziś został aresztowany. Finanse w związkach na równych zasadach. Blisko połowa pytanych deklaruje, że wspólnie decyduje o kasie, ale nie brakuje problemów, mówi Magdalena Grzelak z Banku Santander.
9: 2/5 skarży się na nieprzewidziane koszty, 29% na zróżnicowane priorytety wydatkowe, a 26% na odmienne podejście do oszczędzania.
8: 1/3 Polaków ukrywa część swoich wydatków przed drugą połówką.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
7: 17:00, słuchacie Freak Fightu, jak zawsze o tej porze mamy do Was pytanie. Czego nie mówić rano na literę P?
6: Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik do niego znajdziecie oczywiście na meloradio.pl. Czego nie mówić rano na literę P?
7: Na przykład pracuj szybciej.
6: Na przykład pomóż mi się przeprowadzić z drugiego końca miasta, co?
7: Rano to się zawsze źle kończy. Czego nie mówić rano na literę P? Czekamy na głosówki od Was. WhatsApp Meloradia znajdziecie na meloradio.pl.

0: Same tempo to topik w Meloradiu. Czego nie mówić rano? Na literę P, tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Dzięki za wszystkie głosówki. Nagrywajcie je na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.
1: I do waszych głosówek już teraz przechodzimy. Czego nie mówimy rano? Na literę P, Aga.
2: Pora już wstawać. Jeszcze 5 minut.
0: Jakie to prawdziwe.
1: To prawda. Kasia?
3: Postaraj się mnie nie obudzić, jak będziesz wychodził.
1: Uff, to można naprawdę... Krew może człowieka zalać, jak słyszę takie słowa rano. I jest jeszcze Konrad.
4: Pobudka!
0: Już.
1: Proszę tak nie mówić do mnie z rana, dobrze? Czego nie mówimy rano? Na literę P odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Bryska. Bryska była wczoraj gościnią w programie Aleksandra Pycha.
1: Tak jest.
0: Idę w Melo. I było super.
1: No my robiliśmy wtedy coś innego, ale słyszałem, że było fajnie.
0: A co?
1: To tak z drugiej ręki słyszałem. No, że miło było po prostu.
0: Między nami?
1: Między Bryską, a Boże. Co?
0: Nie wiem, zgubiłam wątek.
1: Dobrze, to wróćmy może do wątku naszego, czego nie mówić rano na literę P. Mamy głosówki.
2: Później to się nie dało wstać?
0: Najgorzej, jakbym swoją mamę słyszała. Mhm.
1: I w ogóle mamy też wiadomość tekstową, która wywołała u nas taką małą dyskusję, bo
0: proszę.
1: Janusz napisał, nasz kochany Janusz,
0: no.
1: Napisał, patrz jak stoi.
0: Znaczy tak, ja bym się ucieszyła, jakby ktoś mi tak powiedział.
1: No właśnie, ale to chyba zależy, do kogo to mówisz rano, nie? Mhm. Do partnerki. Spoko.
0: Super.
1: Jak ci listonosz przynosi polecony z samego rana, no to już trochę nie wypada moim zdaniem.
0: No nie wypada. Ale wypada nam nagrywać głosówki na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na meloradio.pl. Nasze dzisiejsze pytanie brzmi, czego
1: nie mówić rano?
0: Na literkę P.
1: P. Wysyłajcie nam na WhatsAppa, pa. Głosówki, przede wszystkim chcemy głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie oczywiście na meloradio.pl.
0: Zgadza się.
1: Czego nie mówić rano? Na literę P.

0: ale u nas jest wesoło w tym studiu Meloradia, naprawdę.
1: Tu jest beka jak na meloradio.pl prawie.
0: I tam też jest odnośnik do WhatsAppa.
1: I zaglądamy, co tam na WhatsAppie słychać, bo pytamy, czego nie mówić rano na literę P. I Filip swoją wiadomością obudził we mnie wspomnienia.
0: Dlaczego?
1: Najgorzej, jak sobota rano jest i ojciec krzyczy: pobudka, wstać, do roboty czas.
0: Miałeś
1: mój
0: tak?
1: Akurat śpiewał: koniom wody dać.
0: Nie znam, nie wiem, o co ci chodzi w ogóle.
1: Chodzi o to, że nie można se pospać w weekend. A co macie jeszcze za propozycję? Posłuchamy za moment.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: Gibbs, Stan we Frequencie. Sprawdzamy, czego nie mówić rano na literę P. Dzięki za wszystkie głosówki, jest ich cała masa.
1: Tak jest i zaczynamy od słowika.
2: Pierwsza robota.
1: My tak nie mówimy, my lubimy naszą pracę.
0: Krótko
1: prawda?
0: I na temat.
1: Piotrek?
3: Posikałem się w łóżko.
1: Bardzo niedobrze, Krzysztof.
4: Poproszę jeszcze 5 minut, myślę, że AI zrozumie.
1: A to AI teraz już budzi ludzi? Boże święty.
3: Posprzątałbyś, a nie tak leżysz.
1: Krystian, brzydko. Jeszcze Jacek.
5: Na literę P. Pożegnajmy się.
1: Uff, Aga.
6: Gdyby ktoś obudził mnie z krzykiem pożar, chyba padłabym na zawał.
1: No i Iga, chyba najgorsza propozycja. Co można powiedzieć rano na literę P, albo właściwie czego nie chcemy mówić, to co zaproponował Piotrek.
2: Pękła prezerwatywa.
1: Przypał. Aj.

0: 4 na podłogę. 4 to the floor.
1: Słyszałam na podłogę tylko i nie wiedziałam, do kogo to mówisz.
2: Ja myślałem tak, że nie wiem, jakiś
0: to Ewa nie ja mówię, to Offenbach.
1: A.
2: Prawie jak Ewa Chodakowska.
1: A, bo ty masz takie
2: skojarzenia. Brakuje niewiele.
1: To dobrze, znaczy, bo ja miałam
2: mam inne, ale nie mogę ich przed 22 powiedzieć. Tak.
1: Możesz w ogóle.
2: Mogę?
1: Możesz.
2: Okej, okay, to albo nie. 18 to zaraz. I do 22 będziemy się bawić, będzie fajnie. A tak. Po 22 we własnym zakresie. O 18 zagramy Fastboy Music Sounds. To będzie na pewno.
1: A dzisiaj Fastboy byli u nas.
2: Mhm. Tak?
0: No, no, no. I co, omówili o swojej trasie koncertowej nadchodzącej. O,
2: no to na niej na pewno będzie można usłyszeć ten numer.
1: Na 100%.
2: A w Melo jest jak w trasie koncertowej, też go usłyszycie.

0: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy, żebyś wiedział, że jesteś zwycięzcą. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Marcin Sikora, Waldek Darłak. So let me dry your... Najlepsze Melo jest tylko u nas.
1: Bo nie warto stać w miejscu.
2: Bo liczy się dobra energia.
1: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Po reklamie.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Koniec obławy w Małopolsce. Policja w masywie leśnym zatrzymała podejrzanego o zabójstwo w Zagórzu swojej matki. Dwaj młodzi kierowcy usłyszeli zarzuty po śmiertelnym wypadku w Nowym Sączu. Według śledczych ścigali się ulicami miasta ze sobą. Uwaga na mgły, pojawią się nocami i o poranku. Robi się też szybciej ciemno, ostrzega Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
2: Polujemy o to, by korzystać z elementów odblaskowych. Te odblaski powodują, że kierowca o wiele szybciej nas zauważy, będzie miał możliwość podjąć jakąś realną reakcję.
1: Słonecznie będzie tylko do czwartku. Fantazją wykazało się dwóch mężczyzn w Karolinie Północnej. Jechali na kanapie, uwaga, ustawionej na dwóch elektrycznych hulajnogach. Zatrzymała ich oczywiście policja.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Idę w Melo. Wtorek, no i to od razu lepiej brzmi niż poniedziałek. Taka drobna, a jednak znacząca zmiana. No i w końcówkę tego wtorku wchodzimy najlepiej jak się tylko da, bo idziemy w Melo. Fastboy Music Sound, to na początek Don Diable, Melisande, Gucci Mane. Taki skład mam dla was za 2 minuty i 29 sekund. Tu Pychu, siemano.

0: taniec jest super, a jak można go robić do takich numerów, to już w ogóle. Lady Gaga i Just Dance w Melo.
1: Szybka kasa od Melo Radia.
0: Słuchajcie, jak ja zatem skniłem. Za waszym odbieraniem telefonów. Czekamy 5 sygnałów na to, aż odbierze Karolina, która zgłosiła się na meloradio.pl. 2 sygnały już za nami. I za trzecim się udało. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
2: Cześć.
0: No cześć, od razu jaka uśmiechnięta. Słuchaj, Karola, na co byś potrzebowała 200 od Melo?
2: Generalnie idę w sobotę na wesele, więc przydałoby się podreparować budżet. I coś wrzucić do koperty więcej, jakby się udało wygrać.
0: Okej, dobrze. A powiedz mi, czy ty już na to wesele jesteś gotowa? W ogóle kogo to jest wesele?
2: Akurat mojej znajomej, mojej przyjaciółki.
0: A no to musisz być pięknie wystrojona, no jesteś przygotowana już?
2: Tak, kiecka już wisi na paznokcie, jestem umówiona na fryzurę i makijaż, więc nic, tylko za chwilę już tak...
0: Trzeba już ostatnie szlify. Słuchaj, a czy ty masz partnera, może tak nieelegancko zapytam?
2: Oczywiście.
0: A po ślubie, czy nie?
2: Nie.
0: Bo nie wiem, czy trzymać kciuki za, wiesz, złapanie welona, czy nie.
2: To trzymaj koniecznie.
0: Dobra, to trzymam kciuki i tym kciukiem naciskam guzik. O, czekaj, bo kciukiem nacisnąłem, to się nie udało. 200 w tym momencie trafiają do ciebie. Taka szybka kasa
2: super.
0: Od Meloradia.
2: Dziękuję bardzo.
0: I czekam
2: super.
0: Na zdjęcie ze złapanym welonem.
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: Sexy Magic, to OK Trail i Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again w Meloradio, taka ekipa GTA 6. Ten produkt trafi na nasze konsole 19 listopada, a w uszy wpadł nam już soundtrack. No oby gra była tak dobra jak muzyka. 28 minut po 18, a w tej godzinie powiem wam jeszcze, kto walczy z, teraz trudne słowo, kukiriniarzami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: σε Μελοράδιο ή βίντεο. Να το τίλκο χτες.
1: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: Dwie stówy są twoje!
1: Dziękuję bardzo!
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonics Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonics Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonics Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonics Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Neo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Dużo dobrego!
9: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
10: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
11: Doradczyni klienta.
10: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
12: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Cześć, tu Baza!
2: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
3: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
4: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: Po reklamie.

Taja Cruz i Dynamite w Mela Radio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 19. Kukiriniarze na celowniku. Ostatnio powstało takie określenie na osoby, które jeżdżą hulajnogami elektrycznymi. Słuchajcie, hiszpańskie władze są lekko nerwowe i zaostrzają przepisy co do tych pojazdów. No i na przykład po chodnikach nie będzie można jeździć znacznie szybciej niż chodzą piesi, a kierować takim sprzętem będą mogły osoby, które ukończyły 15 rok życia. Nie młodsze. No czekam, aż ktoś wpadnie na pomysł, żeby na elektryczną hulajnogę zrobić prawo jazdy i za to kosić hajs. Avalon i For Nothing. Gramy tę nówkę sztukę na antenie Meloradia, bardzo klimatyczna. Tak w sam raz na tę porę.

0: ten numer i za 30, i za 40, i za 50 lat będzie brzmiał tak samo, czyli świetnie. Martin Garrix i jego kultowe Animals w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 19 się zbliża, po 19 gramy dalej. I to naprawdę bardzo dobrze.
1: A już o 19 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max, będzie Fate. Ten numer punktualnie o 19 zagramy też w naszą zabawę O czym myśli Pychu. To już za moment.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października. Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp Dues we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
1: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: No i punktualnie 19 na zegarach, a w tej godzinie zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Za chwilę ją rozpoczynamy, ale wcześniej rozpoczynamy granie. Kaskada i Every Time We Touch to za moment Alan Walker i Ava Max na początek. Tu Pychu, siemano.

All of My Love to Ibeni z Ibizu w Melo Radio, 19.08 na zegarach, a to oznacza, że rozpoczynamy naszą zabawę O czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, siemano, słuchajcie, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. Zazwyczaj robicie to totalnie za free, no i próbujecie zgadnąć, co w mojej głowie siedzi. Słuchajcie, dziś myślę o rzeczy. Tę rzecz można na przykład wręczyć, można też ją dostać, no i można być z takiej rzeczy albo bardzo szczęśliwym, albo też bardzo, bardzo smutnym. 321-321-777. Za chwilę ten numer się wam przyda. Będziecie mogli dzwonić i zgadywać, o czym myśli Pychu. Skiety Melo Radia są do zgarnięcia za poprawną odpowiedź.

twierdzę mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Ach, te obietnice. Dobrze by było, gdyby ludzie nauczyli się ich nie łamać. Życie byłoby prostsze, nie? Cheat code z Demi Lovato i No Promises. Tak podkręcamy tempo. 19:18 na zegarach, a to czas na naszą zabawę. O czym myśli? Jak co wieczór próbujecie zaglądać do mojej głowy, no i stwierdzić, o czym myśli Pychu, czyli ja, siemano. Słuchajcie, dziś myślę o rzeczy, którą można na przykład wręczyć, można też taką rzecz dostać, no i w zależności od tego to można być albo bardzo szczęśliwym, albo bardzo smutnym. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777 to jest ten numer telefonu, którego teraz wy na waszych komórkach możecie wybierać. Dzwonicie do studia Melo Radia zazwyczaj totalnie za free, no i próbujecie zgadnąć, o czym myśli Pychu. Są nasze skarpetki, bardzo fajne, takie w sobras na jesień do wygrania. No słuchajcie, możecie strzelać, a może jakoś, jak tak ładniej się uśmiechnęcie, to wam jakoś podpowiem, a kto to wie. No to czekam na wasze telefony, a ja linię sobie zablokowałem. Dobra, to już teraz możecie dzwonić. Ja się dziwię, że tutaj nikt nie dzwoni. 321-321-777 to jest ten numer telefonu, już teraz możecie go wybierać. No i czekam na pierwszego chętnego do naszej zabawy i widzę, że lampka się pali, to odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Halo, cześć Asia.
0: No cześć Asia, to o czym myśli Pychu? O, Asia sama się zrzuciła z linii. O nie, najgorzej. Słuchajcie, możecie próbować, no. Nie jest tak strasznie, ja nie gryzę, naprawdę. Jestem miłym człowiekiem. No to kolejna próba. Halo, jak masz na imię?
2: Marek.
0: No cześć Marek, to o czym myśli Pychu?
2: Kwiaty.
0: Nie, nie chodzi o kwiaty, chodzi o coś zupełnie innego. No to czekam na kolejny telefon i widzę, że się lampka pali, to odbieram. Halo, jak masz na imię?
3: Cześć, Kamila jestem.
0: No cześć Kamila, no to o czym myśli Pychu? Ty masz piękny głos, na pewno trafisz.
3: A, dziękuję. Czy to jest mandacik?
0: Aj, nie, ale to też boli. Ale co, ty byś się cieszyła, jakbyś dała mandacik? No wiesz ty co? Dobra, rozumiem. Każdy ma takie osoby w swoim życiu. No to czekam na kolejne telefony. Halo, jak masz na imię? Halo?
4: Halo, cześć Justyna.
0: No cześć Justyna, to o czym myśli Pychu?
4: Czy to skarpety?
0: Nie, nie chodzi o skarpetki. Słuchajcie, ten mandat to nawet był trochę blisko, bo chodzi o taką papierową rzecz. No a jaką, to mam nadzieję, że dowiemy się w rundzie drugiej. Ona już za moment. O czym myśli Pychu?

0: Cannavalain, a na bicie Joel Curry. Don't go breaking my heart. Tak się nazywa ta nowość.
1: O czym myśli Pychu?
0: Nowość się za nami, a my klasycznie wracamy do naszej zabawy O czym myśli Pychu. Wiemy już na pewno, że nie chodzi mi o mandat, nie chodzi mi też o skarpetki, a chodzi mi o rzecz, którą można wręczyć, można to się dostać, no i można być z tego powodu albo bardzo szczęśliwym, albo też bardzo smutnym. No to czekam na wasze kolejne pomysły. 321-321-777. Wiemy, że też chodzi o coś papierowego. To kolejna podpowiedź, no i czekam, aż tutaj linia zacznie świecić i zaczniecie dzwonić. Robicie to zazwyczaj totalnie za free, bo to taki numer, jakbyście wiecie, do kumpla dzwonili. No to odbieram telefon. Halo, jak masz na imię?
2: Halo, dzień dobry, Ola.
0: No cześć, Ola. No to ja jestem Olek, to musi się udać. O czym myśli Pychu?
2: O pieniądze.
0: Aj, nie chodzi o hajs. Chodzi o coś papierowego, ale nie banknoty. No to czekam na kolejny telefon. 321-321-777. To coś musi mieć też podpis. Tak wam jeszcze podpowiem. No to odbieram z tej strony. Halo, jak masz na imię?
3: Cześć, Adam z tej strony. Czy to jest ocena?
0: Nie chodzi o ocenę. Chodzi o coś innego. Chodzi o coś bardziej w dorosłym życiu. No to czekam na kolejny telefon i odbieram. Jak masz na imię?
4: Szymon.
0: No Szymon, no to o czym myśli Pychu? Ty już musisz trafić.
4: Autoportret?
0: Nie chodzi o autoportret. Słuchajcie, no raczej z tego jesteśmy smutni, bo niewielu z nas może to coś dać, a wielu z nas może to coś otrzymać. No i to coś też oznacza, że kończy się pewien etap w naszym życiu. No to kolejny telefon, jak masz na imię?
5: Ola,
0: no to o czym myśli Pychu?
5: Kartka urodzinowa.
0: Nie chodzi o kartkę urodzinową, chodzi o coś, no jednak bardziej smutnego niż radosnego. No to jeszcze tutaj próbuję, jak masz na imię?
4: Filip.
0: No to Filip, o czym myśli Pychu?
4: Prezent.
0: Nie, to coś smutnego, słuchajcie. To coś związanego z pracą. I już chyba bardziej podpowiedzieć nie mogę. No to chyba jeden z ostatnich telefonów będę odbierał. 321-321-777. Zobaczymy, może komuś się jeszcze uda. Halo, jak masz na imię?
6: Siema, Krzychu.
0: No Krzychu, to o czym myśli Pychu?
6: Myślę, że to jest karnet do sanatorium.
0: Nie! Ty, ale dobre! Ale to nie o to chodzi. Słuchajcie, chodzi o coś związanego z pracą. Dostaje się to i coś się w tej pracy kończy. No to jeszcze chyba ostatni strzał. Halo, jak masz na imię?
7: Ania,
0: no to o czym myśli Pychu?
7: Czy to jest wypowiedzenie?
0: No dokładnie, ile nam to zajęło, ale w końcu się udało. Ania, mam nadzieję, że ty nigdy takiej wątpliwej przyjemności nie doświadczyłaś.
7: Na szczęście nie.
0: To ja ci daję umowę na stałego słuchacza Meloradia, no wszystkie ty w tym momencie trafiają do ciebie.
7: Dzięki.
1: O czym myśli Pychu? Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ja nie mam nic.
9: Ty nie masz nic.
10: On nie ma nic.
8: To razem właśnie mamy tyle.
10: W sam raz tyle.
11: Żeby założyć wielką fabrykę!
12: Ziemia obiecana. Słynna powieść Władysława Reymonta na deskach Kochanowskiego. Zapraszamy do teatru. Bilety do kupienia w kasie teatru oraz na www.teatropole.pl.
0: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

Olasty i Doda, to nie żałuję w Meloradio. Taki kultowy polski smaczek. Już chyba można powiedzieć, że kultowy, bo ten duet taki już się właśnie stał. 16 minut do 20, 42 km i 195 metrów. Tyle trzeba przebiec, żeby ukończyć maraton. Mnie czytanie samej tej liczby już trochę boli i od tego bolą mnie nogi. No ale jak czytam, podjęła się tego influencerka z Chin, no ale nie wszystko poszło po jej myśli, bo została przyłapana na tym, jak na końcu biegu pomagała sobie jadąc rowerem. No chociaż nie uznała tego za problem jakiś taki wielki, no i tak w socialach pochwaliła się, że zrobiła życiówkę. No więc chyba to jedna z tych, które uważają, że nieważne jak mówią, ważne, że w ogóle mówią.

0: ale to jest dobre. Normalnie I like ten numer. To właśnie I like. Marlon Hofstadt w Melo Radio. Tak gramy jeszcze przed 20, a po 20 pogadamy sobie o tym, czemu niektóre restauracje nie chcą być już muala. Ale zagramy numery bardzo muala.
1: A już o 20 zagramy
0: do chrupnięcia Axwell i Bon. Whatever turns you on, tak się nazywa ten numer i punktualnie o 20 rozpoczniemy od niego kolejną godzinę podkręcania tempa. No bo kiedy inni gadają, no to Melo już gra.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. I wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. To jest Melo Radio. Idę w Melo.
9: No i punktualnie 20 właśnie w tym momencie wybiła. To oznacza, że lecimy dalej i podkręcamy tempo w Melo Radio, bo kiedy inni gadają, to my gramy. I to gramy bardzo dobrze. Kultowy klasyk Low, Low, Low, Low od Florida i T-Paina. To za moment, a zaczynamy Melo Radio. Od numeru 1 30 Melo Radio. Axel i Bon, to Whatever Turns You On. Tak podkręcamy tempo, to jest Melo. 20 punktualnie na zegarach. Tupychu, siemano.

I tak sobie razem gwiżdżemy. Razem z Alokiem, Zibą i Portugal The Manem to Dive Into The Ocean w Meloradiu. 20:15 na zegarach i mamy dobre informacje sprzed chwili. Jeżeli chodzi o polską piłkę nożną, tak, takie jeszcze istnieją. Nasza polska reprezentacja U21 jedzie na Euro. No bo mimo drugiego miejsca w grupie okazaliśmy się najlepsi ze wszystkich, którzy drugie miejsca zajęli. No i to nam daje taki bezpośredni awans. Gratulacje! Fajnie wiedzieć, że gdzieś tam w polskiej piłce jest jakaś reprezentacja, która z hasła łączy nas piłka, a nie zmienia tego na męczy nas piłka.

Ale klasyk, to Cyril i Stumbling in w Mela Radio. Tak podkręcamy tempo, słuchajcie, 20:27 na zegarach. Wstydzą się naklejki Muala. Słuchajcie, do pewnej sieci sklepów wlatuje właśnie pizza mrożona od Książula, no i restauracje trochę się zdegustowały. I czytam, że niektóre decydują się na zerwanie naklejki Muala, no bo nie chcą być kojarzone z mrożonkami. Mhm, no to zobaczymy, co powiedzą, jak z jakiejś imprezy w weekend o 4:00 będą wracać i otworzą zamrożarkę. Wtedy nawet takie pizze wchodzą jak złoto. Gnarly i Wasted. Ten numer też jak złoto wchodzi.

0: ale to są piękni ludzie. Dla pięknych ludzi po drugiej stronie, czyli dla was, David Guetta i Sia, to Beautiful People, to dobrze znacie, to czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo na naszej playliście tych nowości nie brakuje, szczególnie wieczorami gramy wam ich całą masę. No i tak się składa, że niedawno Tiesto wydał swój najnowszy numer. Tego pana możecie usłyszeć w ramach naszego dobrego Melo. Setę od niego w piątki po godzinie 22, ale już teraz usłyszycie jego nówkę sztukę Hard to be Around. Tak się nazywa ten numer. Mi już zdążył przypaść do gustu. Mam nadzieję, że

0: Ale oni są boscy, no po prostu ich mruczenie... No mogliby mruczeć tak do ucha przez całą dobę i by nam się nie znudziło. One Republic, If I Lose Myself, razem z Alesso, to jest Melo Radio, tak tempo podkręcamy.
1: A już o 21:00 zagramy
0: Tame Impala i Jenny. Dracula, od tego numeru rozpocznijmy sobie 21:00. Po 21:00 przydadzą wam się też głosówki na WhatsAppie Melo Radia, będę o nie prosił.

0: plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy, żebyś wiedział, że jesteś zwycięzcą. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Marcin Sikora, Waldek Darłak. Autopromocja. Reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
1: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
0: Po reklamie.

No to idziemy razem w Melo. Zachęcam was do tego bardzo serdecznie i mam naprawdę mocne karty. Tame Impala i Jenny, Dracula, od tego zaczniemy. Alan Walker za moment, będzie Tobi Romeo. No po prostu będzie fajnie. I będą wasze głosówki na WhatsAppie Melo Radio. Mam nadzieję, za chwilę o nie poproszę. Tu Pychu, siemano.

jeden z moich ulubionych hitów ostatnich tygodni na naszej playliście. To Neptun i K, What If, 21.15, taka wybiła właśnie na naszych zegarach. Słuchacie Melo Radia, Pychu z tej strony. Mega mi miło, że wy po tej drugiej stronie jesteście. No i właśnie, wiem, że wielu z was no nie odpoczywa, no bo słucha radia w pracy. No i jestem mega ciekawy, jakie zawody pracują o tej porze. Dajcie mi znać, jeżeli pracujecie, jaki wykonujecie zawód, że musicie siedzieć w pracy po 21. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo Radia. Zróbmy sobie listę zawodów, które właśnie taką drugą zmianę mają, no i muszą w niej siedzieć. A ja wam umilę ten czas w pracy między innymi Bledką i jej numerem Tańcz. Odnośnik do WhatsAppa na meloradio.pl.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Mela Radio. To Beautiful Now. 21.30 zbliża się wielkimi krokami, a ja się zbliżam do Danusi. Siemano.
1: No siemano.
0: Oczywiście tak słownie, żeby nie było tutaj żadnych niedopowiedzeń. Danusia, no bo ty jesteś kobieta pracująca, ty się pracy nie boisz. Powiedz, jako kto pracujesz o tej porze, że musisz jeszcze w robocie siedzieć?
1: Dostaw to sushi. Uwielbiam jeździć autem, więc to dla mnie nie problem.
0: A, czyli to nie jest taka praca z przymusu, tylko z przyjemności.
1: Pożyteczny z przyjemnym, dokładnie.
0: To mam nadzieję, że twój szef tego słucha i doceni. Słuchaj, a jakie sushi ty rozwozisz? Jakie najczęściej jest zamawiane? Bo to chyba są jakieś różne rodzaje, nie? Są jakieś futomaki i tak dalej?
1: Tak, jak najbardziej futomaki, ale mamy też kuchnię ciepłą i jak się robi już tak chłodno, to ta kuchnia ciepła jak najbardziej bardziej schodzi.
0: Oj, wiesz, to zupełnym przypadkiem zrobiło mi się teraz zimno. Mogłabyś z tą kuchnią do mnie do radia podjechać, nie widzę problemu.

0: Ale ja lubię ten numer, ale ja lubię tych chłopaków. To grupa Fastboy i Music Sounds. Przyjemnie nas kołysze 16 minut do 22. Mam nadzieję, że wasze nerwy ukojone, no a też bardzo przyjemne rzeczy to szybka kasa od Meloradia. Pamiętajcie, że możecie sięgnąć kiedy tylko chcecie po 200 zł od nas. Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl i tak jak Diana na przykład, napiszecie nam, na co byście taką kasę wydali. Posłuchajcie.
1: Chciałabym umówić się na sesję z coachem.
2: No przecież Diana nie powie głośno, jak jest w pracy, że chce zmienić pracę, nie?
3: Diana, ten dźwięk oznacza to, że 200 zł leci już do ciebie.
1: Super, bardzo się cieszę, dziękuję.
0: A ten dźwięk to taki? Jak go usłyszycie, to 200 wy praktycznie są już u was. Meloradio.pl, tam się panie zgłaszajcie. No kto by nie chciał takich 200 w portfelu dodatkowych, co nie?

No i jedzie się od razu lepiej samochodem o tej porze nawet, co nie? Taka nówka sztuka. To jest właśnie Meloradio, 22 już za moment i dalej będziemy grać wam najlepiej w Polsce.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Meloradio. Podkręcamy tempo.
1: Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Nello Radio.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradio. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio, na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Elo Radio. Elo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Kroplę spływają na brugę, się na nudach.

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

nie znalazły CBS-ie. Wróż bym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg.